0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Gdyby zamiast szarpać się na drzewach i panikować, pociągnęli za ten koniec liny, mieliby szansę przeżyć. Przecież nie mogli się uwolnić, zaoponowała Vera. Byli unieruchomieni. Mógł ich uwolnić ktoś, kto by ich znalazł. Znaleźliśmy ich za późno. Już nie żyli. Długo siedzieli wszyscy w ciszy. Tak, zadbał o to, powtórzył Gunn. Dał im szansę, choć był przekonany, że nie będą w stanie z niej skorzystać. Wyjątkowo perfidne i teatralne, popisywał się, a potem spojrzał na Meyera. Wiem, że strzelam do własnej bramki, ale to totalnie wpisuje się w klimat sadystyczny. Bawił się nimi, wiedział, że ryzykuje, bo jeśli okazaliby się zmyślni, a pomoc nadeszłaby na czas, wydaliby go. A może chciał, żeby się przyznali, napisał Hubert i pokazał Weronice, lecz gestem zabronił jej dzielić się tą refleksją z Gunnem. W tym momencie do kuchni zajrzała kobieta w kimonie, która wcześniej wisiała na ramię. Skończyliśmy, zameldowała. Skarbie, wyjdziesz się pożegnać, czy zrobić to za ciebie? Przepraszam na chwilę. Gunn wstał i wyszedł. Miał już swoje lata, włosy białe jak mleko, ale wciąż był to potężny, krzepki mężczyzna. Vera i Meyer przyglądali się mu z uwagą. Nie zdążyli wymienić uwag na ten temat, bo miejsce mistrza na fotelu zajęła jego partnerka. To straszne, co się stało. Mówcie, jak możemy pomóc. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, zapewniła i przedstawiła się. Jestem Dana, ale wszyscy mówią na mnie Slanesh. Nie ma potrzeby budować niepotrzebnych barier z paniami i panami. Hubert skinął głową i napisał szybko w notesie dwa słowa: kto oraz dziwny klient. A Vera natychmiast przełożyła jego pytanie. Gunn mówił, że wyszkoliliście tysiące osób. Zawsze uczestniczyłaś w warsztatach? Nie, odparła natychmiast. Ale wszystkich, którzy się zgłaszają, potwierdzamy mailowo. Jeśli to zgodne z prawem, mogę przekazać wam kwestionariusze, które wypełniają.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Nawet więcej, podczas szkoleniówek zdarzało mi się nawet być kierowcą, chociaż nie miałam wkładki potrzebnej do prowadzenia pojazdów służbowych. Ale na ulicy byłam tylko co jakiś czas. Na co dzień siedziałam na bazie Betki, na Józefitów i w sumie nawet nie wiem do dziś, jak nazwać moje stanowisko. Teoretycznie pracowałam przy zastępcy naczelnika do spraw obserwacji, a w praktyce miałam po prostu przesrana. Robiłam w papierach, zastępowałam sekretarkę, woziłam i rozliczałam wypłaty. Byłam odpowiedzialna za szatnię operacyjną, siadałam na punktach zakrytych, a nawet brałam udział w werbunkach, bo przecież Anka jest gaduła i faceta zagada. Brakowało tylko, żebym tam jeszcze zamiatała.
2: Ola, jeśli zaszła potrzeba, to i na stołku oficera dyżurnego przecież siadałaś. W Betce to była niebyle jaka fucha, duża odpowiedzialność. Oficer dyżurny siedział za taką wielką ladą na Józefitów i miał całą masę sprzętu, przede wszystkim teletechnicznego. Najważniejsze, cały szereg radiostacji, bo każda sekcja naszego wydziału pracowała oczywiście na innej częstotliwości, żeby nie wchodzić sobie w paradę, a oficer dyżurny musiał wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Jak były trzy roboty naraz, to musiał się nie rozdwoić, ale rozstroić. Dodatkowo miał pod ladą konsolkę do obsługi telefonów. Mógł się łączyć z naczelnikiem, zastępcami, kierownikiem sekcji, Wydziałem Ruchu Drogowego, dyżurnym komendy na Mogilskiej, a nawet miał WC, czyli bezpieczny telefon wysokiej częstotliwości, który ciężko było podsłuchać. Do rozmów najwyższej wagi. Dyżurny miał też za swoimi plecami szafę pancerną, w której leżała nasza broń. Przy czym na leżeniu się właściwie kończyło. Nie nosiliśmy broni, bo nie było takiej potrzeby. Pobieraliśmy ją tylko raz na miesiąc, dwa, idąc na zajęcia na strzelnicy i raz na 1000 lat, gdy angażowano nas do pomocy przy dużej realizacji, zatrzymaniu niebezpiecznego przestępcy, takiego już naprawdę większego kalibru. Oficer dyżurny nie miał zbyt dużo roboty z bronią, natomiast do jego obowiązków należało wydawanie nam całej reszty sprzętu. Aparatów, kamuflaży, radiostacji, akumulatorów. Facet często potrzebował pomocnika, bo w gorętszym okresie nie dało się tego samemu obrobić. Kupa roboty, istny cyrk.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Dzień dobry. Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku nowości. Zajrzymy na teatralny afisz w poszukiwaniu premier. Sprawdzę, co nowego w kinie i będą też inne nowaliki.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.

127 dzień roku, 7 dzień maja, czwartek, czyli dzień, od którego już spokojnie można bezkarnie liczyć godziny do zbliżającego się weekendu. Ładna perspektywa, prawda? Na weekend daje możliwości i o tych możliwościach dzisiaj trochę w Śniadaniu Mistrzów będę wam opowiadał, różne rzeczy proponował. Radiowy poranek w RMF Classic zaczynamy. Jak zwykle to poranek wieloskładnikowy, poranek wielu możliwości, także tych muzycznych. Na dzień dobry, Love Affair i muzyka, która pojawia się na końcu filmu Belfast. Everlasting Love. Za 9:07 Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

0: Przyjemne dźwięki, prawda? To Skody Oscarowej, zestaw muzyczny. 3 minut brakuje do godziny 7:00. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic. Anna Wachowska już w studiu. Dzień dobry, co w faktach?
1: Obce drony w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce przyleciały z Rosji i rozbiły się. Potem w faktach RMF Classic strażacy w walce o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie.
2: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
1: Maturzyści już po obowiązkowych pisemnych egzaminach na poziomie podstawowym.
3: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
1: Słyszymy się za chwilę.
4: Reklama. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
0: 7 maja, czwartek, zbliża się 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Anna Wachowska.
1: Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Takie informacje o poranku podała agencja Reutera, powołując się na siły zbrojne. Według publicznego nadawcy jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Agencja Leta poinformowała z kolei, że w łotewską przestrzeń powietrzną wleciało znad Rosji kilka dronów, z czego dwa rozbiły się. Siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej obejmujące okolice miast Lucyn, Balwi i Rzeżyca. Mieszkańcy regionu otrzymali SMS-y, które zalecają im pozostanie w domach i zamknięcie okien. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb ogień objął w sumie 500 hektarów lasu. W akcję zaangażowanych jest ponad 450 strażaków.
2: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa. Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, 4 śmigłowców z Lasów Państwowych oraz 4 dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Wczoraj dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty, co daje 372 tony wody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed wysokim zagrożeniem pożarowym. Objęły one obszary Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski.
4: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Dawid B. polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Siostra Kamilka zapowiedziała apelację.
9: Obawiałam się, że te wyroki nie będą takie, jakie ja bym chciała. I jednak są takie, jakie nie chcę, więc będę składać apelację.
10: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Dodała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Uwaga kierowcy, ciężarówka zderzyła się z busem na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na węźle Wądroże Wielkie. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Już ze spokojną głową można podchodzić do kolejnych egzaminów, przyznają maturzyści, którzy mają za sobą 3 podstawowe, obowiązkowe matury pisemne. Wczoraj podchodzili do języka angielskiego na poziomie podstawowym.
3: Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
11: No właśnie tak myślimy już o wakacjach, które będą za chwilę, ale jesteśmy gotowi na następne dni.
12: Teraz rozszerzony angielski, biologia i matematyka.
13: To już wszystkie podstawy, to już może nie z głowy, ale jest prościej.
1: Usłyszał przed drugim liceum w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dziś w planie matur język angielski, ale na poziomie rozszerzonym i historia muzyki. Jutro biologia i filozofia. I na koniec jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn.
0: Temu także będziemy się przyglądać w faktach te najbliższe o 7.30. Wtedy Anna Wachowska do nas wróci.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Ochładza się. Dzisiaj w ciągu dnia nie więcej niż 22 stopnie i to głównie na południowym wschodzie naszego pięknego kraju. Tam ma być cieplej, a poza tym to tak od 10 maksymalnie do 16 stopni. 6 teraz nad morzem, 12 stopni w Warszawie, w Katowicach 14. Aura dzisiaj będzie zmienna. Możliwe deszcze, możliwe burze, głównie na zachodzie i w centrum.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu. Do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
14: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Imieniny dzisiaj ma m.in. Róża. Wszystkiego najlepszego, a w kalendarzu urodzin no same sławy. Z 7 maja są m.in. wybitny kompozytor pan Brahms, wybitny aktor pan Cooper, Gary Cooper i znany pisarz z Noblem Literackim pan Raymond. A dzisiaj świętować urodziny mogą na przykład aktorzy tacy jak Radosław Pazura czy Maciej Zakościelny. Dużo dobrego. Tymczasem w Śniadaniu Mistrzów dzisiaj dużo premier będzie. Zajrzę do kina, do teatru w poszukiwaniu premier i będą też nowaliki.
14: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Skoro rocznica urodzin pana Raymonta, to nie może zabraknąć u nas w Śniadaniu Mistrzów akcentu muzycznego, urodzinowego, z Ziemi Obiecanej, muzyka Wojciecha Kilara.

0: warto mieć dobrych braci po swojej stronie o poranku. Takich jak bracia Blusady, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. To ważne obwieszczenie o poranku. My też potrzebujemy tych, którzy wspierają nas. Codziennie wspiera nas w śniadaniu mistrzów Maciej Korkuć, swoim datownikiem, a dziś w nim Niemiec kapitulację. Liczba mnoga jest tutaj jak najbardziej zasadna i powinno pojawić się przy tej okazji jeszcze nazwisko.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.

Mało kto dziś pamięta o Hansie Georgu von Friedeburg. To niemiecki generał, który 7 maja 1945 roku podpisywał kapitulację wojsk niemieckich, ale już 3 dni wcześniej też podpisywał kapitulację. I dzień później również podpisywał kapitulację. Jako jedyny podpisywał wszystkie ówczesne niemieckie kapitulacje. Był ważny, chociaż nie najważniejszy. Rocznik 1895. Życie związał z marynarką wojenną. Jako 19-latek w kwietniu 1914 roku został marynarzem. Zaraz potem rozpoczęła się I wojna światowa. Uczestniczył w walkach, m.in. w Bitwie Jutlandzkiej przeciwko flocie brytyjskiej. Kończył wojnę jako oficer podwodnego U-bota. Pozostał na służbie, dowodził U-botami także od początku II wojny światowej. Współorganizował na Atlantyku ataki na alianckie konwoje. Został admirałem, a w 1945 roku zastąpił Karla Dönitza na stanowisku dowódcy całej Kriegsmarine, bo Dönitz został prezydentem Rzeszy. I oto Dönitz upoważnił go do negocjacji kapitulacyjnych z aliantami w kwaterze głównej generała Montgomery'ego w Lüneburgu na północy Niemiec. I to tam von Friedeburg podpisał 4 maja 1945 roku pierwszą kapitulację. Dotyczyła ona wszystkich wojsk niemieckich w północno-zachodniej Rzeszy, w Holandii i w Danii. 3 dni później, 7 maja 1945 roku, towarzyszył generałowi Alfredowi Jodlowi we francuskim Reims w czasie podpisania całkowitej kapitulacji już w imieniu całej Rzeszy. To była jego 2. kapitulacja, ale nie ostatnia. Następnego dnia był już w Berlinie, gdzie po raz 3 von Friedeburg podpisywał kapitulację, asystując feldmarszałkowi Wilhelmowi Keitelowi i generałowi Jürgenowi Stumpfowi. Von Friedeburg był jedynym w tym gronie, dla którego była to już kolejna tego rodzaju ceremonia. Czy ostatnia? W pewnym sensie nie. Oto 2 tygodnie później, 23 maja, został aresztowany przez Brytyjczyków. Stał się jeńcem wojennym. Teraz miał stawić czoła alianckim przesłuchaniom, ale po raz kolejny skapitulował. Tym razem już tylko we własnym imieniu. Popełnił samobójstwo. I to była już rzeczywiście jego ostatnia kapitulacja.

0: pięknie budzące skrzypce, prawda? To trzecia partita na skrzypce solo od pana Bacha. 7:21, teraz wieści, które mogą przebudzić niejednego kierowcę na Śląsku, do Katowic się przenosimy, tam maj oznacza kolejne remonty.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Miejski Zarząd Ulic i Mostów wziął się w Katowicach za ulicę Ondraszka. Prace trwają. Na miejscu obserwuje je nasz reporter Amadeusz Biurkowski.
2: Prace na ulicy Ondraszka trwają już od kilku dni, a ze mną jest pan Andrzej Wołkowycki, kierownik Wydziału Technicznego Katowickiego MZUM-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Ta droga była już na tyle w złym stanie, że trzeba było zadziałać.
3: Droga była wybudowana jakieś 30-40 lat temu i w obecnym kształcie wymagała już przebudowy.
2: Co to będzie zmienione?
3: W ramach inwestycji zbieramy starą nawierzchnię z trylinki, nawierzchnię stare z płytek, na chodnikach z płytek betonowych i tworzymy nową nawierzchnię z asfaltobetonu, nowe nawierzchnie chodników i miejsca parkingowe łącznie z gwiazdami, z kostki kamiennej, betonowej.
2: Jak słyszycie, pracy jest na ulicy Ondraszka dużo, a z tego, co zapowiadają pracownicy MZUM-u, wszystkie te roboty potrwają do końca czerwca.
0: Amadeusz Biurkowski nas o tym informował. Remont ulicy Ondraszka będzie kosztował ponad 1 100 000 złotych.

0: Cóż za piękny dzień, Ned Heller. 27 minut po siódmej. Muzyka za nami, przed nami fakty, a w nich łotewskie służby, które szukają dronów. My będziemy łowili też informacje o burzach porannie nad Polską i będą poszukiwacze drobnej ceramiki, gwoździ, średniowiecznej kości do gry. Archeolodzy rozpoczynają kolejny sezon na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7:31, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic, Warszawa, Anna Wachowska.
1: Łotewskie służby poszukują dwóch dronów, które spadły we wschodniej części kraju. Jak poinformował łotewski minister obrony Andrzej Spruc, drony najpewniej zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji. Jeden miał uderzyć w teren składu ropy w Rzeżyce. Gdy strażacy przybyli na miejsce, nie znaleźli płomieni, ale podjęto czynności w celu schłodzenia jednego ze zbiorników. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając im pozostanie w domach i zamknięcie okien. Uwaga na burze, ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmieć może w 5 województwach. Chodzi o Lubelszczyznę, Małopolskę, Podkarpacie, część Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Tam może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy. Możliwy jest też grad. Znaleźli już drobną ceramikę, gwoździe, a nawet średniowieczną kość do gry. Archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Szukają pozostałości świątyni romańskiej lub nawet starszej.
2: Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku, niestety tylko niewielki fragment, podejrzanie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystyczne dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść za tym tropem, dlatego też otwieramy nowy wykop badawczy w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniego.
1: Z Jerzym Trzebińskim z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał Maciej Sołtys. Nowe fakty w RMF Classic o 8:00.
0: Wiemy już, że będzie burzowo i wiemy nawet gdzie, co z temperaturą. Chłodniej się zrobiło i tak będzie i dziś, i jutro, maksymalnie dziś 22 stopnie, temperatura powyżej 20. W zasadzie jedynie na południowym wschodzie kraju nam się szykuje, a poza tym to tak od 10 do 16, 17 stopni. Może być burzowo, ale liczymy też na przejaśnienia, na przykład na południu kraju. 7:33. Michael Stipe, którego znacie przede wszystkim jako legendarnego wokalistę zespołu R.E.M., jakiś czas temu zaprezentował zupełnie nowy utwór I Played the Fool i to jest utwór, piosenka, przewodnia z serialu Rooster. No a skoro serial, skoro piosenka i skoro tak znamienity artysta jak Stipe, to nie może jej zabraknąć w poranku.

0: Niekończąca się opowieść. Klaus Doldinger, autorem muzyki, jest. My teraz różnym drobiazgom przyjrzymy się w poranku.
1: 1001 drobiazgów w RMF Classic. Czynne całą dobę.
0: Ja wiem, że to się może wydawać, że daleko, ale wcale tak nie jest do wakacji. Jak dobrze o tym pomyśleć, zostały niecałe 2 miesiące i to jest dobry moment, by po pierwsze zacząć planowanie, chyba że ktoś lubi last minute, ale nawet jeżeli lubicie coś planować tak na ostatnią chwilę właśnie i oddać się emocjom i temu, co w ofercie wakacyjnej, to warto pamiętać o ważnym drobiazgu, o ważnym paszporcie. Jeszcze przed sezonem kolejek po dokumenty po prostu nie ma. Na przykład w Kielcach bez tłumów jest... Bez nerwów.
2: Średnio na wydanie paszportu czekamy kilkanaście dni, więc jeżeli teraz tu przyjdziemy, wybierzemy się do urzędu, no to na koniec miesiąca będziemy mieli pewność, że ten dokument będzie już można odebrać.
0: Opowiadała nam Angelika Kosiek, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego. No a jednym z najprzyjemniejszych drobiazgów maja są oczywiście... Nowaliki, świeży szczypiorek, szpinak, już za chwilę młode ziemniaki. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na targowisku na przykład, na ważny szczegół, czy te nowaliki to już nasze, polskie, czy z gruntu, czy ze szklarni. Z gruntu ważne drobiazgi się pojawiają dzisiaj, teraz. Wielka, drobiazgowa, ale ważna, moc pomagania jest. Jutro w Krakowie, w Muzeum Manga, koncert rock'n'rollowy grupy Sublokator. A to koncert organizowany przez Stowarzyszenie Krzysiek Pomaga Pomagać i będzie też charytatywna aukcja, na niej mnóstwo niebanalnych drobiazgów, no takie rarytasy jak na przykład rysunek Jerzego Nowosielskiego można sobie wylicytować, albo grafiki Leszka Sobockiego i Zofii Gutkowskiej. Wszystko na rzecz Sebastiana i Maurycego, którzy po ciężkich urazach neurologicznych dzisiaj walczą o powrót do sprawności. To wydarzenie, połączenie koncertu i akcji charytatywnej, aukcji także 8 maja, czyli jutro, po południem późnym w Mandze Krakowskiej.

0: To może być poranny hymn dla tych, którzy wstają i nie bardzo mogą się odnaleźć, nie wiedzą. Dzień, noc, co się dzieje, jaki dzień tygodnia. 7 maja, czwartek, za 10, 8, słuchacie RMF Classic, czas na wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: O problemach z długami opowie nam teraz Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry. No tak, poranek zacząłeś tak stinkiem ładnie, miło, przyjemnie, prawda? Mm. Czy zaczynałeś go oczywiście znacznie wcześniej, ale zaczęliśmy w dobrym nastroju, a wchodzimy w trudne tematy. Rzeczywiście, długi to trudne tematy i długi to tematy, które przygniatają wiele polskich firm, zwłaszcza długi polegające na tym, że ktoś firmom nie płaci. Są nieopłacone faktury, nie płaci się za towary, nie płaci się za usługi. Z najnowszych danych wynika, że aż 87% polskich firm cierpi z powodu nieterminowych płatności ze strony kontrahentów, czyli ludzi, przedsiębiorców, którzy biorą towar, biorą usługę, ale nie płacą właśnie na czas.
3: Łączna kwota zaległości kredytowych i pozakredytowych przedsiębiorstw na koniec lutego przekroczyła 46,2 miliarda złotych. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o prawie 2,5 miliarda złotych.
2: 46 miliardów, tyle mamy zaległości. To wszystko wylicza Paweł Szarkowski, prezes Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dla firm ten dług, którego nie mogą odzyskać, jest potężnym problemem. I to dzieje się w bardzo trudnym przecież momencie, no bo przedsiębiorcy, tak samo jak każdy zwykły człowiek, muszą teraz borykać się z bardzo wysokimi cenami energii, z potężną niestabilnością.
3: Prawie połowa firm wstrzymuje plany rozwojowe. W efekcie skumulowane problemy są postrzegane jako zagrożenie dla stabilności działalności przez niemal połowę firm, co sprawia, że obawy o utrzymanie płynności finansowej stają się naturalną reakcją obronną.
2: A ta reakcja obronna przekłada się na wstrzymywanie nowych projektów, na ograniczenie rekrutacji, na coraz częściej niestety także zwolnienia pracowników i na obniżki pensji.
0: Ja mam pomysł na to, jak to rozwiązać. I firmom, no i każdemu z nas z pewnością pomogłaby ulga w postaci obniżenia rat kredytów.
2: No, to byłoby bardzo mile widziane, ale tego na razie nie zobaczymy. To się niestety nie wydarzy, a mówimy o tym tak twardo, no bo Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czyli na razie obniżek nie będzie. A czy będą i kiedy będą? O, dzisiaj po godzinie 15 jest comiesięczne wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Jeżeli tylko coś ważnego padnie, usłyszycie o tym w faktach.
0: No a mamy teraz dla was, jak zwykle, najnowszy kursy walut.
2: Tak, tam mamy teraz stabilnie. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł. Za dolara płacimy 3,61. Frank szwajcarski kosztuje 4,62. A brytyjski funt 4,91.
0: Ekonomiczne resume z dnia. O 18 w RMF Classic, z nami był poradnie Krzysztof Berenda.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Michel Legrand i muzyka do produkcji Nigdy nie mów, nigdy, ja faktom nigdy nie mówię, nigdy, zawsze mówię proszę. Anna Wachowska, fakty dla nas przygotowuje, co o ósmej?
1: Policyjne uderzenie w przestępczość pedofilską. Zatrzymano 123 osoby, zabezpieczono ponad 300 tysięcy plików. Sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie jest opanowana.
2: Nie oznacza to, że się nie pogorszy.
1: A na koniec papież w roli petenta. I o tym za chwilę.
3: Reklama. Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Dargosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
4: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Po reklamie.
0: Ósma. Czas na fakty. Anna Wachowska w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas.
1: 123 osoby zatrzymane w wielkiej policyjnej akcji przeciwko osobom tworzącym i rozpowszechniającym w sieci treści pedofilskie. Podczas operacji prowadzonej przez 2 tygodnie w całym kraju przejęto ponad 330 tysięcy plików z zakazanymi treściami. Co wiadomo o zatrzymanych, o tym Krzysztof Zasada.
7: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Część tych materiałów była stworzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Jeden z podejrzanych nakłaniał małoletnich do innych czynności seksualnych przez internet. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. W trwającej 2 tygodnie operacji Hellfire wziął udział prawie 500 policjantów. 95 z zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne. 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
1: Po nocnych działaniach sytuacja jest opanowana. Tak mówił w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF24 wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz. Strażacy już kolejną dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
2: Mamy sytuację opanowaną. Nie oznacza to, że się nie pogorszy. Bowiem zawsze jest tak w tego typu pożarach, że nocna sytuacja powoduje zawsze złagodzenie możliwości rozprzestrzenienia pożaru. Strażacy, wszystkie ekipy, które tu zostały skierowane na teren tej akcji, bardzo intensywnie pracowały na tym, żeby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia tego pożaru.
1: Jak zaznacza wiceszef resortu spraw wewnętrznych, wiatr, który dziś jest prognozowany na Lubelszczyźnie, może powodować, że ten pożar będzie się rozprzestrzeniał. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Szybsza i bezpieczniejsza odprawa na lotnisku Chopina. W terminalu ruszył montaż nowoczesnych skanerów. Dzięki nowej technologii kontrola bezpieczeństwa ma być dla pasażerów mniej uciążliwa.
8: Dzięki temu w porcie będzie utrzymany najwyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie zwiększy się komfort pasażerów, między innymi poprzez przyspieszenie odprawy oraz zwiększenie limitu płynów, które będzie można ze sobą zabrać w bagażu podręcznym.
1: Zapewnia rzecznik lotniska Piotr Rudzki w rozmowie z Przemysławem Mzykiem.
3: Zdumiewające fakty.
1: Papież Leon XIV, pochodzący z przedmieść Chicago, przekonał się na własnej skórze, że nawet głowa Kościoła katolickiego może utknąć w biurokratycznej machinie bankowej. Pracownica infolinii nie dała się przekonać, nawet gdy usłyszała, z kim rozmawia. Do tej niezręcznej sytuacji doszło około 2 miesiące po wyborze na papieża. Leon XIV zadzwonił do swojego banku w Stanach Zjednoczonych, mówiąc, że chce zaktualizować swoje dane kontaktowe. Papież poprawnie odpowiedział na wszystkie pytania weryfikacyjne. To jednak nie wystarczyło. Pracownica banku poinformowała, że zmiany może dokonać tylko osobiście, przychodząc do oddziału. Papież powiedział, że nie będzie w stanie tego zrobić i dodał: czy miałoby to dla ciebie znaczenie, gdybym powiedział, że jestem papieżem Leonem? Ostatecznie problem z bankiem udało się rozwiązać dzięki interwencji innego księdza, który znał prezesa banku. Nie wiadomo, jak zareagowała pracownica infolinii, gdy dowiedziała się, z kim rozmawiała.
0: No, ale w sumie myślę sobie, że gdyby zadzwonił do nas papież Leon i powiedział: słuchajcie, zagrajcie mi coś z Gwiezdnych Wojen,
1: byśmy nie uwierzyli.
0: Czekamy na telefon, Ojcze Święty. 8:30, fakty wracają do nas, a my teraz zerkamy do pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Przeglądam to, co pogodowo się dzieje na wschodzie. Znacznie cieplej niż na zachodzie. We Wrocławiu stopni 8-9, na Lubelszczyźnie z kolei od 16 do 18. W centrum klasycznie tak 12-13 stopni. Rano deszcz w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, na Dolnym Śląsku też ma padać. Przejaśnień trochę nad morzem i na południowym wschodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Mam i używać będę i zapraszać będę również kulturalne propozycje. Trochę ich jest i te z rodzaju teatralnych i nie tylko. Tytusa Hołdysa na przykład zapytam o wrażenia. Tytus widział już fabularną historię filmową o Michaelu Jacksonie. Wcześniej zajrzę jeszcze do gazet. Połączymy się też jak zwykle w czwartki z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką w Londynie. To wszystko do 10:00 w poranku RMF Classic.
10: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: To może coś z Gwiezdnych Wojen?

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Co tam, panie, w prasie? 8:12 już i liczba z drugiej strony wyborczej, moja ulubiona strona to wyborczej, a tym razem to 35%. To jest poziom, do którego spadł wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa, prezydenta USA. CNN podkreśla, że tak niską popularność to ostatnio miał w Stanach Zjednoczonych z prezydentów George W. Bush. Pod koniec swojego urzędowania, to był 2009 rok. O prezydencie Trumpie i o arenie walk, która stanie przed Białym Domem, za chwilę opowie u nas Lidia Krawczuk w RMF Classic. Tymczasem Polska coraz szybciej się starzeje i wchodzi w fazę kraju senioralnego. I to już nie prognoza, ale codzienność pisze o tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolita, która pokazuje, że demografia zaczyna realnie obciążać naszą gospodarkę, wpływa na to, co na rynku w pracy i co za tym idzie, na system emerytalny. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na polską seniorkę. Polska jest seniorką, to tytuł z pierwszej strony Rzepy. Na okładce Polityki nowe wydanie mamy. Fenomen zbiórki tymczasem i działań w internecie. Łatwo gang rozbił bank, donosi Tygodnik. Ale w środku jest też rocznicowy wywiad

Z okazji setnych urodzin człowieka, który jak i nikt inny potrafi nam pokazać fascynujący świat przyrody. Tą personą jest Sir David Attenborough. Więcej o nim jutro w poranku, bo jutro pan David ma urodziny setne. No to jeszcze jeden temat rocznicowy. Chodzi o jeden z największych fenomenów polskiej popkultury. Mija 60 lat od premiery serialu Czterej pancerni i pies. I o tym też dzisiaj w Polityce pisze Mirosław Pęczek. Przypomina on, że to produkcja, która jednocześnie była przygodowa i propagandowa. To był serial akcji, który przez dekady budował własny mit wojny, przyjaźni i żołnierskiego braterstwa. Pancerni to taki wehikuł emocji dla całych pokoleń widzów. No i chociaż, jak podkreśla Polityka, pancerni pokazywali wojnę w wersji bezpiecznej, niemal baśniowej, dalekiej od prawdy historycznej, to i tak szliśmy za tą opowieścią o Janku, Gustliku, o Olgierdzie, no i oczywiście o Grigoriju i oczywiście o Szariku. Nostalgiczny? Nie. Ważny tekst w Polityce o Czterech Pancernych znajdziecie.

0: Szczypta patosów w dobrym stylu, w śniadaniu mistrzów Wangelis i dźwięki z Rydwanów Ognia. My przenosimy się teraz za ocean. To ma być jedna z najbardziej nietypowych sportowych scen, jakie kiedykolwiek powstały w Waszyngtonie. Na trawniku przed Białym Domem, dokładnie na South Lawn, stanie oktagon, a wokół niego kilka tysięcy miejsc dla widzów. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że 14 czerwca przed Białym Domem odbędzie się gala UFC. Sprawę przybliży nam teraz Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Data wydarzenia nie jest przypadkowa. 14 czerwca to jednocześnie Dzień Flagi w Stanach Zjednoczonych i urodziny Donalda Trumpa. Prezydent USA po raz pierwszy pokazał wizualizację wydarzenia UFC Freedom 250 w gabinecie owalnym. Zaprezentował je w towarzystwie zawodników, którzy mają być gwiazdami wieczoru. 14 czerwca organizujemy big fight. Wielką walkę to coś, co już nigdy się nie powtórzy. Nigdy wcześniej się też nie wydarzyło. Wystąpią w niej najlepsi zawodnicy czterech najlepszych fighterów, którzy stoją tuż za mną i wszyscy są mistrzami. To wydarzenie odbędzie się tuż przed Białym Domem. Mam tu zdjęcie, którego, jak sądzę, wiele osób jeszcze nie widziało. Na wizualizacjach widać oktagon ustawiony na tle Białego Domu, otoczony przez około 4000 miejsc blisko ringu. Nad zawodnikami ma pojawić się specjalna podświetlana konstrukcja w formie łuku, a dla większej publiczności zaplanowano 8 dużych ekranów. Według zapowiedzi wydarzenie w Waszyngtonie może obejrzeć nawet 100 tysięcy osób. Prezydent USA zapowiada, że to ma być największe widowisko na świecie. Podkreśla też, że zawodnicy MMA to, jak sam mówi, najtwardsi sportowcy, jakich zna. 14 czerwca zaplanowano 7 walk, a wydarzenie ma rozpocząć się o 20 czasu lokalnego. Prezydent zapowiedział, że wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, a organizacja UFC informuje, że kibice będą mogli ubiegać się maksymalnie o 2 darmowe bilety na FanFest, który odbędzie się na terenie elipsy, czyli trawnika poza ogrodzeniem Białego Domu.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Za nami muzyka z serialu Berlin, 8.26. Przed nami kolejna porcja faktów. O 8.30 do studia wejdzie Anna Wachowska. Będziemy w faktach śledzili historię pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i będzie także kilka doniesień o m.in. ważnej awarii systemu sterowania w warszawskim metrze.
1: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 8:30. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Najwyższa na nie pora. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Nie ma zagrożenia dla okolicznych gospodarstw, powiedział przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam już trzeci dzień strażacy walczą z ogniem.
2: Zaczął padać deszcz, to będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Wczorajsze ustawienie linii obrony przez strażaków i służby lasów państwowych okazało się skuteczne. Wydaje się, że dziś to zagrożenie jest naprawdę na minimalnym poziomie,
1: zapewniał Kierwiński. Dolnośląski odcinek A4 zablokowany po porannym wypadku między Wrocławiem a Legnicą. Przed węzłem Mikołajowice bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Co dzieje się w tej chwili na miejscu? O tym Martyna Czerwińska.
3: Kierowcy wciąż muszą się niestety liczyć z dużymi utrudnieniami. Oba pasy w kierunku granicy są zablokowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa zabezpieczanie śladów i sprzątanie po wypadku. Jak ustaliłam, korek ma w tej chwili prawie 4 km. Policja poleca objazd drogą wojewódzką 345. Możemy z niego skorzystać, zjeżdżając na węzeł Budziszów. Natomiast dobre wiadomości dla kierowców, którzy jadą w stronę Wrocławia. W tym kierunku ruch odbywa się już bez zakłóceń.
1: Awaria systemu sterowania w warszawskim metrze. Z przyczyn technicznych na stacji Kabaty występują utrudnienia na linii M1. Pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy. Za pół godziny początek matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Rady na ostatnią chwilę?
4: Pilnujcie struktury, limitu słów i pamiętajcie, że bogate słownictwo to wasz największy as w rękawie. I najważniejsze, wejdźcie na salę z podniesioną głową. Spokój, głęboki oddech i pewność siebie.
1: Radziła Justyna Kulik, nauczycielka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach w Łódzkiem. Trzymamy za was kciuki.
0: I pilnujemy struktury, a w strukturze poranka czas na wieści pogodowe. Przejaśniło nam się teraz nad Bałtykiem, deszczowe chmury na Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Czwartek będziemy mieli z aurą, jak to pięknie mówią, zmienną. Nie zabraknie takich miejsc, gdzie pada. Popadałoby trochę w Małopolsce w końcu. Na przykład nad Krakowem. Tego sobie życzę. Temperatura w większości kraju dzisiaj poniżej 20 stopni. Wyjątek to Lubelszczyzna i Podkarpacie. Tam 21-22 stopnie. Teraz od 6 do 18 stopni. To dla maturzystów, żeby nie przegapić szczegółu. Taka opowieść od grupy Aerosmith. Piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Armageddon. I could stay awake just to hear.

0: do porannego przytulania się, nie tylko domowego. I na tęsknotę za drugą połówką. Aerosmith, Steven Tyler, I Don't Wanna Miss a Thing. 8:37, teatralne nowości miały być i będą. Teatr Wybrzeże w Gdańsku szykuje się do premiery spektaklu zatytułowanego Żywot i śmierć pana Hersha Lipkina w Sacramento w stanie Kalifornia. Tekst powstał kilka lat temu, napisała go Izbel Szatrawska. Hersh, emigrant z Polski, przybywa do Kalifornii, by podbić świat filmu. Mamy środek lat 40. ubiegłego stulecia i zaczyna się jego amerykański sen. Przedstawienie reżyseruje Adam Orzechowski.
1: Tytuł, który jest oczywiście bardzo rozbudowany, Życie i śmierć. W tym tytule, w tej nadmiarze, to znaczy i Sacramento, stan Kalifornia, tam trochę jest ironii zawartej w tym tytule. Ten tekst, mimo dość ważnych tematów, jest również interesujący i atrakcyjny przez to, że bohaterowie są bardzo dobrze zapisani, bardzo dobrze komunikują się z widzami, ale też bardzo dobrze między sobą się komunikują. Jest rzecz czasami bardzo ostra, wyraźna. Zawsze teatr, moim zdaniem, nie powinien nas zostawiać obojętnym. Tak? I tutaj jest właśnie taki żywot, który, bo lepiej się skupić tu na tym żywocie Hersha Lipkina, który jest zabawny, smutny, groteskowy, przerażający czasami.
2: Żeby sobie przypomnieć, że życie na tym polega.
1: To nie jest tylko tak, że wszystkim się wszystko udaje i Hollywood było cudowne, bo może się okazać, że w tym, przy okazji tego Hollywoodu nic tam nie wyszło, ale okazało się, że ktoś tam coś zobaczył, dotknął, coś mi się tam życie zaczęło układać w inny sposób, albo odwrotnie. Tak, to nie jest bajka oczywiście, tylko to jest coś, co nas wiedzie, a to jest też rzadkie, tak? To znaczy my potrafimy przyglądać się, mówię rzadkie w pisaniu, tak? Że nie robimy jakiegoś takiego dramatu dramatem, tylko myślę, że ten poważny temat jest pokazywany bardzo atrakcyjny sposób.
0: Mówił dyrektor, reżyser Teatru Wybrzeże w Gdańsku Adam Orzechowski. Premiera przedstawienia 10 maja. Więcej o spektaklu usłyszycie w najbliższym wydaniu teatralnej audycji Cafe Classic. Pojawią się również rozmowy o dwóch zbliżających się premierach w stolicy, Hamlecie Teatru Powszechnego oraz Iwonie, księżniczce Burgunda w Teatrze Ateneum. Spotkanie teatralne u nas w RMF Classic zawsze w soboty po 17:00. Zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.

Forsycja. Chrzew z rodziny oliwkowatych. Kwitnie w marcu i kwietniu. Jego gałązki zdają się być wprost oblepione żółtymi kwiatami. Łacińska nazwa forsycji upamiętnia szkockiego botanika Williama Forsytha. Tak brzmi wiosna w RMF Classic.

0: protest song Love is all you need. John Lennon i grupa The Beatles na 9 minut przed 9. Beatlesi grają u nas, o Rolling Stones i nowy album szykują 10 lipca. Oni są naprawdę nie do zdarcia. Do tej informacji będę wracał. A my jesteśmy, chyba wszyscy, skoro słuchamy siebie wzajemnie w RMF Classic, fanami małego i dużego ekranu i trochę wieści właśnie z małego i dużego ekranu, a także z literatury, bo to wszystko się jakoś ze sobą wiąże, co udowodnię już teraz. Najpierw była powieść, potem film, a teraz mamy serial. Człowiek w ogniu, historia znana z filmu z Denzelem Washingtonem z 2004 roku, wróciła do nas w serialowej wersji, która rozwija wątki z książek, w których głównym bohaterem jest John Creasy, który musi ochronić dziecko i jednocześnie wygrać wojnę z przestępczym światem. No, zdarty jak płyta scenariusz, ale dobrze się ogląda. Ja kilka odcinków serialu mam już za sobą i dla mnie naprawdę jest nieźle. Przenosimy się teraz na duży ekran. Od jutra w polskich kinach kilka premier, co może zwrócić uwagę większej publiczności. Na pewno druga część Mortal Kombat. To jest kontynuacja widowiskowego hitu inspirowanego kultową grą komputerową, pełną efektownych pojedynków. No i adrenaliny nie brakuje w grze. Ta się wydziela ponoć u człowieka, jak gra. A co będzie na dużym ekranie, to przekonacie się o tym jutro. Od jutra też w kinach Sprawiedliwość owiec. To jest przewrotna komedia kryminalna na podstawie bestsellerowej powieści Lonnie Swan. W roli głównej pasterza George'a, sam Hugh Jackman. A książkę czytałem kiedyś, dawno temu. Niezła, niezła. A jeśli w weekend chcecie nadrobić zaległe premiery, to hitem kinowym pozostaje druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. Można iść z żoną, można żonę zaprosić.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wychodzimy naprzeciw.
0: No albo jak kto woli, z mężem. Thomas Newman, Anioły w Ameryce tymczasem u nas.

0: wybrzmiewają dźwięki z przewodnika po orkiestrze. Benjamin Britten, 3 minut brakuje do godziny 9:00. O 9:00 kolejną porcję faktów będzie miała dla nas Anna Wachowska. Co w faktach, Aniu?
1: Cały obszar pożaru jest pod kontrolą, zapewniają służby, które walczą z ogniem w Puszczy Solskiej.
2: Około 500 zrzutów, 600 ton ponad wody zostało przetransportowane drogą powietrzną na miejsce pogorzeliska.
1: Potem plaga much w piekarach śląskich i start długo wyczekiwanego samolotu z Warszawy do San Francisco.
3: Będę świętować na pokładzie.
1: Słyszymy się za chwilę.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Po reklamie.
0: Dziewiąta. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Anna Wachowska.
1: Przez 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano 500 zrzutów, ponad 600 ton wody, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Obszar pogorzeliska oceniany jest na 300 hektarów.
2: Dzisiaj oczywiście od samego rana, oprócz naszych działań gaśniczych, znowu mamy do dyspozycji 2 Black Hawki, 7 śmigłowców zasobów państwowych, 4 dromadery. Wszystkie te zasoby sprzętowe będą działały, by przelewać miejsca i te, które będą przez drony weryfikowane, gdzie jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o ciepło, że pojawią się ponowne zarzewia, tak byśmy już zabezpieczyli ten teren, by mieszkańcy już mogli spokojnie odetchnąć.
1: podkreślał komendant Wojciech Kruczek. Kilkanaście niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono w jeziorze Harzykowskim w Borach Tucholskich. Na czas pracy saperów konieczna była ewakuacja 30 osób mieszkających najbliżej linii brzegowej. Mieszkańcy dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich zmagają się z plagą much. Przyczyną jest nielegalne składowisko odpadów na prywatnej działce. Mieszkańcy mają już dość smrodu, a władze miasta mają w tej sprawie związane ręce.
3: Problem jest szerszy, bo problem jest związany generalnie z odpadami, jakie w tamten rejon miasta są zwożone. Dlatego poinformowaliśmy też inne służby, poinformowaliśmy przede wszystkim wieś i policję, żeby przyjrzały się dokładniej tej sprawie.
7: Co oni na to?
3: Sanepid odbył wizję lokalną, ale finalnie nie zlokalizował źródła problemu. Miasto jako takie nie posiada żadnych narzędzi do walki z tego typu problemami, dlatego zgłaszamy to każdorazowo do wyspecjalizowanych instytucji, takich jak Sanepid czy właśnie WIOŚ.
1: Wyjaśniał w rozmowie z Amadeuszem Biurkowskim Wojciech Maćkowski z Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
17: Są i takie fakty.
1: Ponad 300 osób znalazło się na pokładzie długo wyczekiwanego, bezpośredniego samolotu z Warszawy do San Francisco. Maszyna wystartowała z lotniska imienia Fryderyka Chopina w stolicy wczoraj po południu. Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Z jaką myślą państwo wsiadają do tego samolotu numer jeden?
19: To pierwszy rejs San Francisco, a po drugie dalej lecimy do Tahiti.
18: Wakacje?
19: Tak, wakacje, Bora Bora, później lecimy.
20: Dzisiaj mam urodziny, okrągłe zresztą, i będę świętować na pokładzie.
18: Co będzie już po wylądowaniu? Co tam czeka w San Francisco?
21: Parę dni urlopu, wizyta u znajomych.
18: Aktywny urlop?
21: Aktywny, na zwiedzaniu.
18: Gdy państwo słyszą San Francisco, to co pojawia się w głowie?
19: Alcatraz, pozytywni ludzie.
20: Tramwaje, zatoka, rejsy, most.
1: W San Francisco na podróżnych czeka już nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Jego relacja w kolejnych faktach RMF Classic.
0: Taka piosenka była, If You're Going to San Francisco, to my się wybierzemy, tak? Trochę jak Scott McKenzie, z
1: tak
0: tego
1: jest.
0: Co pamiętam, sugerował. 8:45 wybieramy się teraz na wycieczkę po Polsce pogodową.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Widzę na mapie, widzę duże różnice, jeżeli chodzi o temperaturę. Na wschodzie, a na zachodzie, no, różnica spora. 8 stopni mamy na przykład w Poznaniu, a 19 już na Lubelszczyźnie. Przedpołudnie burzowe może być na Podlasiu i na Dolnym Śląsku. Padać jeszcze może też na zachodzie naszego kraju. Czwartek z aurą zmienną, jak słyszycie. Dzisiaj trochę deszczu na pewno. Po południu maksymalnie 22 stopnie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 8:45 w śniadaniu, sporo spotkań do 10:00, obiecuję. Spotkanie z nauką, w zasadzie z odkryciami naukowymi. Zapewnia nam takie spotkanie profesor Ryszard Tadeusiewicz, jego najnowszy felieton Technika dla laika. Za kilka chwil będzie też pluszakowa historia z Goofiem w roli głównej i nie chodzi o tego animowanego Goofiego. I zaprosimy was też na ekskluzywne spotkanie VIP z kompozytorami muzyki filmowej, której 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej już za niecały tydzień w Krakowie. Zaczniemy Wielkie Święto Muzyki Filmowej w środę.
23: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: A z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa. Za chwilę dźwięki z Enoli Holmes, z Missy, także kompozycja Ennio Morricone się pojawi. Będą, jak słyszycie, też tematy serialowe. No i takie pieśni jak ta. Brian Ferry, Slave to Love.

0: Enola Holmes, muzyka Daniel Pembertona, przed nami spotkanie z panem profesorem, który rozpoczął właśnie nowy cykl w ramach felietonów Technika dla laika, poświęcony różnym odkryciom naukowym, do których dochodziło często podobnych odkryć w różnych miejscach globu. Dziś sprawa krążenia krwi.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Krążenie krwi, to znaczy to, w jaki sposób cyrkuluje krew, jak pracuje serce, opracował, jak wszyscy wiemy, William Harvey. To był 1616 rok. Tymczasem okazuje się, że o krążeniu płucnym, czyli o tym, w jaki sposób krew najpierw wchodzi do serca, potem wychodzi do płuc, potem wchodzi z płuc do serca i dopiero potem krąży dalej w całym ciele, pisał już Michael Sewit w 1553 roku, a więc 100 lat przed Harveyem, osławionym odkrywcą krążenia krwi, Michael Sewit pisał właściwie o tym samym. Co więcej, okazuje się, że Sewit opierał się na pracach takiego Egipcjanina, nazywał się Ibn el-Nafis, który w 1242 roku opisywał podobną koncepcję właśnie w Egipcie. To dzieło nie było szeroko znane. Niestety Sewit, który był odkrywcą krążenia krwi takiego, jakie jest ono w rzeczywistości, był jednocześnie człowiekiem, który próbował rewolucjonizować religię. Napisał taki traktat religijny Christianizmi Resolutio, no i został stracony na stosie. Na stosie swoich własnych ksiąg został spalony. W związku z tym Harvey był tym, który ogłosił, jak krew krąży, i co więcej, spalony nie został.

0: Anton Strauss i od niego Marsz Radeckiego w Śniadaniu Mistrzów. 9:20.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: Pluszowe oznacza, że pluszaki jeszcze na was czekają, a ja czekam i zbieram wasze pluszowe opowieści z dzieciństwa albo pokoleniowe historie, bo są przecież takie rodziny, gdzie pluszaków moc. Magdalena pisze, że jej śniadanie pluszowe mistrzów, misiów przypomniało o jej Goofim. Goofy był włochaty, miękki, lejący się w rękach psiak to był. Bez specjalnego kształtu, miał kraciasty szaliczek w butelkowo-zielonym kolorze i w czerwoną kratę. Pyszczek przypominał głowy muminków, tyle że jemu nawet oczu nie było widać spod sierści. W czasach, gdy bardzo dużo chorowałam i pielęgniarka przychodziła do domu podawać mi zastrzyki, on był moją opoką, był plasterkiem na całe zło. A potem w ramach nagrody, tu cudzysłów, również dostawał zastrzyki ode mnie. Był niezwykle dzielny Goofy, dzielny pluszak. Dzisiaj do dzisiaj ze mną mieszka. Chociaż ma przeszło 32 lata. Serdeczności dla was, dla ciebie Magdaleno i dla Goofiego, to dołączy do Goofiego przyjaciel pluszowy z logo RMF Classic na białej koszulce. A co? Wszystkiego dobrego dla was.
1: Pluszowe Śniadanie Misiów.

0: Temat z Pinokia, Alan Silvestri, 9:27, a my mamy dobre wiadomości już za chwilę dla tych, którzy podróżują codziennie z domu do pracy linią M1 w Warszawie. Tam były jeszcze do niedawna utrudnienia i będą także w faktach za chwilę wieści dotyczące wizyty premiera Donalda Tuska we Włoszech.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: 9.30, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Anna Wachowska.
1: Jest akt oskarżenia przeciwko 6 mężczyznom z Pisza i okolic. Odpowiedzą oni za to, że przed rokiem dotkliwie pobili 20-latka, który po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Wszyscy będą odpowiadać z wolnej stopy. Zatrzymanie i aresztowanie młodych mężczyzn wzbudziło w Piszu falę protestów. Koledzy oskarżonych pikietowali posterunek policji. Niektórzy zatrzymani byli maturzystami i domagano się, by umożliwiono im przystąpienie do egzaminów. Najpierw audiencja u papieża, później spotkanie z szefową włoskiego rządu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech. To spotkanie w symbolicznym czasie, zauważa nasz wysłannik Igor Skrzypak.
2: W przeddzień rocznicy wyboru kardynała Prewosta na głowę kościoła. Po południu rozpocznie się stricte polityczna część wizyty. Już w Rzymie, w siedzibie, w kancelarii premiera Włoch, spotka się z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Rozmowa ma dotyczyć się przede wszystkim relacji między Polską a Włochami, a także wyzwań, przed jakimi stoi Europa, między innymi w kontekście bezpieczeństwa. Dziś Donald Tusk nie jest jedynym zagranicznym gościem w Rzymie. We włoskiej stolicy będą również sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz premier elekt Węgier Peter Madziar. Na razie nie ma informacji, by polski premier miał się z nimi spotkać. Z Rzymu Igor Skrzypek.
1: Utrudnienia w kursowaniu linii metra M1 w Warszawie zakończyły się. Wcześniej z powodu awarii na stacji Kabaty występowały utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki. Z powodu awarii zamknięto 3 stacje: Kabaty, Natolin i Imielin. Pociągi kursowały na odcinku Młociny-Stokłosy.
0: Z faktami wracamy do Was o 10:00. Teraz zerkamy do pogody. Czwartek z aurą zmienną, trochę popada, miejscami zagrzmi, przed południem deszcz na przykład jeszcze na zachodzie, po południu na Dolnym Śląsku i na Podlasiu, może też pokropić na Mazurach. Od 8 do 20 stopni teraz, po południu maksymalnie 22 stopnie, taka temperatura głównie w Rzeszowie i na Lubelszczyźnie. 9.32, już za chwileczkę, już za momencik. Ważny konkurs i spotkanie z rodzaju VIP na Festiwalu Muzyki Filmowej, do którego możecie dołączyć. Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie. No i kto wie, może spotkamy się w przyszły piątek wieczorem na afterparty FMF-owym. Taką mam nadzieję. Czekam na Wasze zgłoszenia. Szczegóły za chwil parę. Wcześniej u nas najpiękniejsza muzyka filmowa, Tańczący z Wilkami. Muzyka John Barry.

0: Edward Grieg i Peer Gynt w fragmencie. W Śniadaniu Mistrzów to za nami, a ja liczę już dni. Odliczam do początku wielkiego festiwalu, który jest nam bardzo, bardzo bliski. Festiwalu muzyki filmowej. Pierwsze koncertowe spotkanie już za 6 dni, a my spotkać możemy się za tydzień w piątek. I to będzie spotkanie z rodzaju VIP. Jeśli tylko dacie się namówić, by wziąć udział w naszym konkursie. O co chodzi? No o tym więcej teraz opowie nam menadżerka FMF-u Anna Lach.
1: Mamy dla Państwa specjalne wydarzenie. Konkurs, w którym 19 osób na 19 edycję FMF będzie miało szansę spotkać się z Davidem Ridley, Aaronem Mayem, Łukaszem Targoszem i Jeffem Russo. A zadaniem konkursowym będzie wymyślenie najlepszego pytania, jakie będzie można im zadać. I będziecie mieli okazję to zrobić właśnie podczas wydarzenia w piątek 15 maja na Hali Lipowej.
0: A ja nawet wiem, kto to spotkanie poprowadzi. Zazwyczaj w mediach społecznościowych podpisuję się, wtedy będę.
1: Zapraszamy serdecznie, bierzcie udział w konkursie i widzimy się 15 maja w Hali Lipowej.
0: Tyle Anna Lach. Kompozytorzy do waszej dyspozycji będą. Trzeba im tylko zadać pytanie. Zrobicie to na rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu i widzimy się w piątek.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Jerzy Duduś Matuszkiewicz i temat z serialu Alternatywy 4. Kultowy. Kultowa audycja u nas między ścieżkami. Dziś po 18:00. Tytuł schody w studio na ścieżce dźwiękowej twojego programu. Ostatnio był Michael Jackson. Nie zapytałem, co myślisz o filmie samym, który w kinach. Przyznam od razu, że jako dzieciak fanem Jacko byłem, no ale mimo wszystko, mimo że film świetny muzycznie, rytmicznie i tanecznie, to mnie nie porwał. A pana, panie Tytusie?
1: A no widzisz, jak pięknie możemy się czasem różnić. Dzień dobry wszystkim. Na tym chyba polega właśnie ta magia kina, że każdego z nas mniej lub bardziej może zachwycić coś innego. Ja nie ukrywam, że podszedłem do tego filmu w sposób zgodny z jego, wydaje mi się, własnymi założeniami. Jak tylko po tych paru minutach zrozumiałem, co twórcy chcą mi tutaj sprzedać, to powiedziałem sobie, okej, tak to ma wyglądać, to w takim razie tak do tej opowieści też podejdę. Moje odczucia są zatem dość klarowne. Muzyczny, taneczny, prosty w swej formie film, który ma za zadanie budować tę legendę Michaela Jacksona i robi to naprawdę sprawnie. Wydaje mi się, że ukazuje, na czym polegał jego fenomen. Zobaczymy, czy powstanie część druga. W końcu wiele produkcyjnych perturbacji, wiele zmian scenariuszowych wpłynęło na tę finalną wersję jedynki. Sądzę, że twórcy nie tylko ze względów stricte finansowych chcieliby jednak tę opowieść o Jacksonie dokończyć, a jego fani, też osoby, którym ten film się podobał, oraz ci niezadowoleni, sądzę, że takiej decyzji by tylko przyklasnęli, tym bardziej, że te lata 90., koniec życia Michaela Jacksona, to jest dopiero kawał historii na dobre kino.
0: Będzie więc pojednawczo, dobrze, czekam na drugą część, Michael w kinach. A co u ciebie dziś w programie?
1: A dziś kompozytorski creme de la creme, John Williams, Alan Silvestri, Danny Elfman. Ich prace w programie się chociażby pojawią. Do tego na naszej ścieżce nowa, tym razem serialowa odsłona kultowego już Człowieka w ogniu. Bardzo ciekawie brzmiąca partytura. No i sequele, te bardzo głośne obecnie produkcje, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2 i Mortal Kombat, również część druga.
0: Tytuł z Hołdys, między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. Dziś od 18:00 w RMF Classic.
1: Dzięki i do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: pięknym tematem Jochi Saishiego z podniebnej poczty Kiki. Kończymy czwartkowe śniadanie mistrzów, ale spokojnie, atrakcje dopiero w RMF Classic się zaczynają. Będzie serialowa zagadka, w nagrodę bilety na Festiwal Muzyki Filmowej, no i będzie przede wszystkim z wami do 14. Jadwiga Polus, o 10 fakty.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie. Tu RMF Classic. Punktualnie godzina 10. Najnowsze fakty i Anna Wachowska.
11: Uszkodzony radiowóz po policyjnym pościgu w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę auta osobowego, ale ten nie zareagował i odjechał. Podczas pościgu policjanci wpadli w poślizg i uderzyli radiowozem w słup. Nikomu nic się nie stało. Kierowca uciekł, ale policja zna jego tożsamość i prowadzi poszukiwania. O włos od wypadku w Szczecinie. Kierowca autobusu z dużą prędkością wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie. Co tam się wydarzyło? Opisze to nasza reporterka Anna Pałamar.
12: Zapis z miejskiego monitoringu pokazuje, że grupa pieszych weszła na pasy na oznakowanym przejściu. Nagle z dużą prędkością wjechał autobus komunikacji miejskiej. Piesi byli już w połowie przejścia, ale na szczęście zdążyli uciec. Do tego zdarzenia doszło na Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. To ruchliwe miejsce w mieście. Obok znajduje się duża galeria handlowa. O sprawie poinformował policję jeden ze świadków tego zdarzenia. Kierowca otrzymał dozór policyjny i zakaz prowadzenia pojazdów.
11: To, co opisała nasza dziennikarka, zobaczycie na nagraniu na rmf24.pl. Kobiety w ciąży muszą przygotować się na zmiany na oddziałach położniczych. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni Michał Dobrołowicz.
13: Bardzo istotna z perspektywy kobiet zmiana dotyczy dostępu do znieczulenia w czasie porodu. Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego i podawać informacje o tej metodzie na swojej stronie internetowej. Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka.
14: Skin to skin, czyli skóra do skóry, on gwarantuje i matce, i noworodkowi bardzo wiele profitów, bo i kwestia przywiązania, gdzieś zaadaptowania.
13: Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy, zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
11: Szczegóły na temat tych zmian mamy na rmf24.pl.
15: O tym mówi świat.
11: Ponad 650 kultowych pamiątek ze świata muzyki zostanie wystawionych na aukcji na żywo w Nowym Jorku. Wśród nich jest gitara Diego Van Halena z ręcznie wykonanymi pasami, z podpisem, i gitara akustyczna Johnny'ego Cash'a, na której zagrał w 1956 roku. Dwudniowa licytacja pod hasłem Ikony Muzyki odbędzie się 29 i 30 maja na żywo w Hard Rock Cafe na Times Square w Nowym Jorku. A nowe, najciekawsze fakty w RMF Classic o 11.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Dziś zachmurzenie duże miejscami, jednak większe przejaśnienia na południowym wschodzie, nawet rozpogodzenia i południu chwile ze słońcem. Przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i południu, również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: I prawie 4 minuty po godzinie 10 rozpoczynamy magazyn Wielkie Hity małego ekranu. Gorąco zapraszam, Jadwiga Pols. Dzień dobry. Na początek muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment koncertu na trąbkę Es-dur, Gilbert Johnson, Orkiestra Filadelfijska i Eugene Ormandy.

0: I wraz z tym utworem przypomniała mi się wyjątkowa chwila. Film Król Lew z muzyką na żywo w symultanicznym pokazie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Coś absolutnie niepowtarzalnego. Ten temat również zabrzmiał znakomicie w czasie tego koncertu na FMF-ie. A ja Was dzisiaj zapraszam do udziału w konkursie, w którym możecie zdobyć zaproszenia na inny koncert w ramach FMF-u, na galę seriali z muzyką, która podbija Wasze serca na małych ekranach od już kilku sezonów.
1: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
0: Zasady serialowego konkursu są jak zawsze proste i przyjemne. Mają Wam towarzyszyć w pracy, w drodze, gdziekolwiek teraz podążacie. Ja podpowiadam, a Wy tropicie tytuł serialu. Jeszcze w tej godzinie pierwsza podpowiedź. To będzie kolejny serial, który znajduje się w repertuarze koncertu Międzynarodowej Gali Seriali na FMF-ie w Krakowie. Teraz piosenka Marka Grechuty. Będziesz moją panią.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
5: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Tulipan należy do rodziny liliowatych. Nazwy nowych odmian nadaje się na cześć wybitnych ludzi, jak Verdi czy Kopernik. Dziś to najczęściej uprawiana roślina ozdobna na świecie, ale kiedyś jedna jego cebulka była warta tyle, co kamienica w Amsterdamie. A w RMF Classic już wiosna.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Czwartek, 7 maja. Zapraszam na fakty kulturalne. Śpiewak operowy, baryton i aktor Hubert Zapior zaprasza ponownie do rodzinnego Brzeska na specjalne koncerty i spotkanie. W zabytkowych wnętrzach Pałacu Goetz zaprezentuje niezapomniane widowisko. Artysta słynie z artystycznej odwagi muzycznej i wszechstronności. Zabierze rodzimą widownię w inną niż dotychczas muzyczną podróż. Będzie dużo rozmów i wspomnień, a po niektóre utwory sięgnie po raz pierwszy od 20 lat. Koncerty Huberta Zapióra w Brzesku 12 i 13 maja o 17:30 i o godzinie 20. Zbliża się 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów. Tematem przewodnim festiwalu jest muzyka wobec przemian współczesnego świata. W czasie sesji muzykologicznej referaty wygłoszą teoretycy muzyki związani z Akademią Muzyczną Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W ramach festiwalu znalazły się również obchody 80. rocznicy urodzin Józefa Rychlika i spotkanie z kompozytorem. A dla miłośników muzyki elektroakustycznej tradycyjnie odbędzie się prezentacja Studia Muzyki Elektroakustycznej, koktajl elektroniczny. Znamy kolejne wydarzenia festiwalu Brasswood Soundtracks w programie muzyka serialu Stranger Things w wykonaniu samych kompozytorów, którzy specjalnie na Brasswood Soundtracks przygotowali widowisko z soundtrackiem w roli głównej. Zabrzmi również ścieżka dźwiękowa z filmu Rodzina Adamsów Marka Szajmana, specjalnie na Brasswood Festival w symfonicznym wydaniu Rebel Babel Film Orkiestry i Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. 12 września, Opera Leśna.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Kaufland jest też.
12: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
9: Po reklamie.

RMF Classic. Już za chwilę pierwsza podpowiedź w dzisiejszym wydaniu konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu, w którym tropicie tytuł serialu i walczycie o zaproszenia na Międzynarodową Galę Seriali FMF-u w Krakowie. To już w przyszłym tygodniu. A teraz nowość z wielkiego ekranu. Śpiewa u nas Olivia Dean piosenkę Nice to Each Other. Usłyszycie w drugiej części przebojowego filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Była to muzyka Bartosza Hajdeckiego do filmu Chce się żyć. Słuchacie RMF Classic, 10 minut do godziny 11, zanim najnowsze fakty i prognoza. Czas byście usłyszeli dziś pierwszą podpowiedź w konkursie Wielkie hity małego ekranu.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: To wydarzenie 16 maja w Tauron Arenie w Krakowie. Spotykamy się w wielkim gronie fanów FMF-u i seriali. A macie szansę właśnie dziś dołączyć do tego wspaniałego grona fanów FMF-u. To jest pierwsza podpowiedź w konkursie, w którym tropicie tytuł serialu. Jeśli uda wam się odgadnąć na podstawie tej podpowiedzi fabularyzowanej, no to gorąco zapraszam was na rmfclassic.pl, na podstronę konkursu. Tam możecie zostawić tę właściwą odpowiedź i odpowiedź na pytanie dodatkowe. To zadanie kreatywne, które komuś z was przyniesie finał. Gorąco zapraszam, a już teraz pierwsza podpowiedź.
2: Nastolatka nie żyje. Policja szturmuje dom jej kolegi ze szkoły. Czy to możliwe, że młody chłopiec stoi za tym złem? Przed jego rodziną stoi nie lada wyzwanie. Przetrzymać ten koszmar i się nie rozpaść. Niewinny chłopiec, a może brutalny morderca? Nikt nie jest do końca pewny. Ani detektyw prowadzący śledztwo, ani psycholożka, ani nawet ojciec. Presja rówieśników, przemoc w szkole, niezrozumienie ze strony rodziców, nieuważni nauczyciele, media społecznościowe – to wszystko wpływa na coraz bardziej zawikłany obraz sytuacji. A kiedy dowody stają się bezsprzeczne, pojawia się pytanie – jak pogodzić obraz kochanego synka z tym, co zrobił?
0: Tytuł, który tropicie w dzisiejszej zagadce serialowej, jest w gronie tytułów, z których muzyka zabrzmi w czasie międzynarodowej gali seriali. Zajrzyjcie na nasze strony, mam nadzieję, że szybko znajdziecie odpowiedź. Teraz muzyka Vivaldiego, fragment koncertu Adur gitarowego.

0: fortepianie Bruce Liu. To była muzyka Fryderyka Chopina, fragment wariacji La ci darem la mano. Słuchajcie, RMF Classic, dochodzi 11. Wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic. Punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Anna Wachowska.
10: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem magazynu energii w miejscowości Czajków w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
11: Generalnie jest to taki kontener morski, można by powiedzieć, w którym jest usytuowana ta bateria o takiej dużej mocy. Na chwilę obecną panuje tam duże zadymienie. Pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi. Jedynie nasze zastępy schładzają po prostu tą baterię.
10: Przekazał kapitan Radosław Gatkowski z Ostrzeszowskiej Straży. W odległości około 500 metrów od akcji gaśniczej jest szkoła podstawowa. Na czas akcji wydano zakaz opuszczania budynku. Zdjęcia możecie zobaczyć na rmf24.pl. Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Jak informują śledczy, były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z podaniem nieprawdy w deklaracjach podatkowych. W przyszłym tygodniu zbierze się kolegium naszego klubu, aby podjąć decyzję w sprawie senatora Tomasza Lenca, usłyszał od rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej nasz reporter. Przypominamy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tysięcy złotych. To pokłosie doniesień o zabiegu syna senatora, który miał odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Senator Tomasz Lenc twierdzi, że to on jest pokrzywdzonym, a brak dokumentacji tłumaczy prywatnym konfliktem z dyrektorem szpitala.
12: Lekarz wystawił dokumentację tego zabiegu, którą dyrektor nie wprowadził do systemu. I dlaczego nie wprowadził do systemu? Tym zajmie się prokuratura.
10: Oczekujemy obszernych wyjaśnień, podkreśla Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
13: Nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie może nadużywać swojej władzy w żaden sposób, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień. Każde takie postępowanie powinno skutkować konsekwencjami.
10: Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski uważa, że zabieg odbył się z pominięciem obowiązujących procedur. 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwo Ganga. Chłopczyk walczy z ostrą białaczką. Lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Rodzice tracili nadzieję aż do słynnej internetowej zbiórki. Mama dziecka Małgorzata Drwięga-Ostaszewska nie kryje wzruszenia.
14: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
10: Usłyszała w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
10: Nadciąga wielkie święto kina. W przyszły wtorek zaczyna się festiwal w Cannes. Swoją premierę będzie miał dokument, który ukazuje historię Ameryki przez pryzmat losu wilków i innych dzikich zwierząt. Jego narratorem został hollywoodzki aktor Jeff Bridges, zdobywca Oscara.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś zachmurzenia duże, miejscami jednak większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie Polski rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie i południu również pojawią się burze lokalnie z gradem, a na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum do 26 na południowym wschodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
16: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
17: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
18: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
19: Mówi Tomasz Organek.
20: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: To była muzyka Patryka Doyle'a do filmu Morderstwo w Orient Expressie. Słuchajcie RMF Classic, 12 minut po godzinie 11. Jeśli walczycie o zaproszenia na międzynarodową galę seriali, mam dla Was teraz kolejną podpowiedź, która być może naprowadzi Was na właściwy trop.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali FMF.
0: Najpierw musicie poprawnie odpowiedzieć, o jaki serial dziś pytamy. To pierwsza część zadania konkursowego, druga, bardziej kreatywna. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl, na podstronie konkursu. Oczywiście pytamy Was o ulubione seriale. No to w ramach podpowiedzi. Dzisiejszej zagadce serial, który wywołał dyskusję wśród widzów, psychologów i nauczycieli. To historia nastolatków, ale opowiedziana w sposób daleki od szkolnych schematów. Główny bohater ma 13 lat. Jest cichy, wycofany w szkole, niemal niezauważalny, ale wszystko się zmienia po tragedii, która wstrząsa lokalną społecznością. Twórcy serialu cały swój scenariusz konsultowali z ekspertami od zdrowia psychicznego młodzieży, a wielu widzów podkreślało, że to jedna z najbardziej poruszających opowieści o samotności i presji dorastania w ciągu ostatnich lat, jakie pojawiły się na małym ekranie. No ja dodam jeszcze, że bardzo ciekawą muzykę stworzyli kompozytorzy, no właściwie takie grono dobranych kompozytorów, bo pojawia się również znakomity Tapia de Ver, znany Wam z Białego Lotosu. Pojawia się Hans Zimmer, Cara Talwe, Stefano Lentini, ale także w serialu rozbrzmiewa wyjątkowa wersja utworu Stinga, Fragile. No to tyle w ramach mojej podpowiedzi. Niebawem powrócę do kolejnych teraz nowość z naszego repertuaru, z serialu, który budzi wiele emocji. Gorąca rywalizacja, muzyka Petera, temat One Soul.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Dargosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w Hali Lipowej w Krakowie.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.

0: Muzyka Jana Sibeliusa to Etiuda opus 76, numer 2. Grał Jiren Sulcher na gitarze, a na wiolonczeli Jian Wang. Słuchajcie, RMF Classic to jest magazyn Wielkie Hity Małego Ekranu. W tej godzinie będę mieć dla Was jeszcze jedną podpowiedź w ramach dzisiejszego wydania konkursu serialowego. A teraz przytoczę fragment rozmowy, która jest udostępniona na naszym kanale YouTube. RMF Classic to drugi odcinek nowego programu Kaja Zaprasza, w którym artystka rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. W ostatnią sobotę gościła Natalia Kukulska. To fragment rozmowy, a ja gorąco Was zapraszam do odsłuchania całości wideo podcastu na kanale YouTube RMF Classic.
1: Ta droga trochę trwała i ta transformacja działa się na oczach wszystkich.
2: Tak.
1: Jak to było? Czy trudno na przykład było ludziom zaakceptować, że z tego puszka okruszka stała się sexy flexi?
2: No zobacz, od puszka okruszka do sexy flexi to już była długa droga, ale ten początek, jak wychodziła płyta Światło, która w tym roku ma 30...
1: W ogóle masz ten rok jakiś niezwykły, bo 50, 30
2: od
1: lat
2: Światła.
1: Od Światła.
2: 40 za to od mojej dziecięcego fonograficznego debiutu płyty Natalia.
3: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
0: Premierowe odcinki zawsze w soboty o godzinie 10 na naszym kanale YouTube. Kolejnym gościem Kai będzie Jan Młynarski. Zapraszamy gorąco. A teraz przypomnę Wam piosenkę, którą dla wielkiego ekranu zaśpiewała Natalia Kukulska, utwór Ani Słowa z animacji Herkules.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

Muzyka Franciszka Schuberta to Impromptu Gesdur opus 90 numer 3. Grał Christian Zimmerman. Tu RMF Classic. Wkrótce sięgniemy po soundtrack Jerry'ego Goldsmitha z filmu Star Trek. A teraz przypomnę wam piosenkę z filmu Pretty Woman. Muzyka instrumentalna, oryginalna muzyka instrumentalna z tego kasowego filmu zabrzmi w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie podczas koncertu Jamesa Newtona Howarda, który poprowadzi koncert za pulpitu dyrygenckiego. Kompozytor był gościem RMF Classic. Kolejne fragmenty naszego wywiadu możecie usłyszeć już jutro w programie po godzinie 18, w którym zapraszamy i informujemy was dużo bardziej szczegółowo na temat tegorocznej edycji w każdy wtorek i piątek po godzinie 18. A więc zapraszam do słuchania kolejnych fragmentów wywiadu z Jamesem Newtonem Howardem, a teraz piosenka Roya Orbisona, która przypomni nam Pretty Woman.

0: Star Trek z muzyką Jerry'ego Goldsmitha, a wcześniej piosenka Roya Orbisona z filmu Pretty Woman. W RMF Classic już niebawem najważniejsze fakty i prognoza, dochodzi godzina 12.
1: Reklama.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie 12, najnowsze fakty i Anna Wachowska.
12: Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki poinformował o tym w mediach społecznościowych.
13: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
12: Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. 2028 rok to możliwy termin wizyty papieża w Polsce. Tak ocenił premier Donald Tusk po audiencji u Leona XIV. Dlaczego akurat ten termin? O tym z Watykanu nasz reporter Igor Skrzypek.
14: Wizyta papieża w Polsce byłaby możliwa w przyszłym roku, ale 2027
1: 2007 rok to w Polsce rok wyborczy, a tradycyjnie głowa kościoła nie odwiedza państw w takich okolicznościach, stąd rok 2028. Premier przekazał, że papież przyjął potwierdzenie zaproszenia do Polski z radością. Audiencja była też okazją do rozmów o sytuacji międzynarodowej i działaniu na rzecz pokoju.
10: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl. Myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy.
1: Przekazał premier, który z Watykanu uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Z placu Świętego Piotra w Watykanie Igor Skrzypek.
12: Grupa wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się dziś w pracy z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
14: Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna.
12: Mówił przed wejściem do siedziby Trybunału sędzia Krystian Markiewicz.
5: Czas na fakty RMF Classic.
12: Rowerami, hulajnogami, deskorolkami albo na rolkach. W taki sposób tylko do szkół i przedszkoli w Warszawie dojeżdża niemal 200 tysięcy dzieci. Ruszyła 9. edycja Rowerowego Maja, kampanii, która promuje zdrowy styl życia. Dlaczego warto postawić na taki transport?
15: Dlatego, bo się nie stoi w korkach. No i rowerem jest dużo ekologiczniej.
16: Trzeba dużo wcześniej wyjść.
17: Ja wychodzę 5 minut przed. Czasami o 8 wychodzę, żeby być na 8.
16: Są jakieś plusy udziału w tej akcji Rowerowy Maj? Coś można dostać? Jak
18: to... Jeżeli się zdobędzie 15 naklejek, to można na przykład pójść na jakieś trampoliny za darmo na kilka godzin.
16: Jak klasa będzie miała najwięcej naklejek z szkoły, to dostaje nagrodę.
12: Z uczniami szkoły podstawowej numer 300 na warszawskim Wilanowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Są też nagrody dla najbardziej aktywnej klasy. Uczniowie wygrywają wycieczkę albo warsztaty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś zachmurzenia duże, z możliwymi większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, rozpogodzenia, ale także przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i południu Polski, również burze lokalnie z gradem. To dla miłośników rowerów niezbyt optymistyczne informacje. Temperatura maksymalna od 9 i 12 stopni na północnym zachodzie, przez 17 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Classic. Poczuj się dobrze.
19: Hi, this is Pia Mavini.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Mówi Leszek Możdżer.
22: Tu Wodek Pawlik.
23: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
5: RMF Classic.

0: Alan Silvestri i muzyka do Avengersów. Tu RMF Classic. 10 minut po 12. Słuchacie magazynu z serialową zagadką. Odgadujecie tytuł serialu, który dziś w roli głównej. A jak tylko uda wam się odgadnąć jego tytuł, zapraszam do zadania kreatywnego, bo to zadanie przyniesie wam udział w finale, które około 13.30, jak co tydzień, od poniedziałku do piątku. Nasza zabawa inspirowana jest międzynarodową galą seriali, która odbędzie się na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 16 maja i to właśnie na to wydarzenie możecie zdobyć codziennie zaproszenia. Przed wami podpowiedź, która nawiązuje do bardzo popularnego wśród widzów małego ekranu serialu, który obejrzały naprawdę ogromne rzesze widzów w krajach Europy.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: Twórcy tego serialu, którego tytuł odgadujecie, postawili na kameralną historię, ale pokazali problem uniwersalny ponad granicami i ponad pokoleniami. O tym, jak łatwo przeoczyć emocje młodych ludzi i jak trudno czasem odróżnić bunt od wołania o pomoc. W mediach społecznościowych po premierze tego serialu widzowie właściwie nie kończyli komentarzy o tym, jak wiele emocji w nich budzi. Przypomnę wam teraz najważniejsze fakty z tego serialu i mam nadzieję, że ta podpowiedź rozwieje wszystkie wasze ewentualne niepewności.
2: Nastolatka nie żyje. Policja szturmuje dom jej kolegi ze szkoły. Czy to możliwe, że młody chłopiec stoi za tym złem? Przed jego rodziną stoi nie lada wyzwanie. Przetrzymać ten koszmar i się nie rozpaść. Niewinny chłopiec, a może brutalny morderca? Nikt nie jest do końca pewny. Ani detektyw prowadzący śledztwo, ani psycholożka, ani nawet ojciec. Presja rówieśników, przemoc w szkole, niezrozumienie ze strony rodziców, nieuważni nauczyciele, media społecznościowe – to wszystko wpływa na coraz bardziej zawikłany obraz sytuacji. A kiedy dowody stają się bezsprzeczne, pojawia się pytanie – jak pogodzić obraz kochanego synka z tym, co zrobił?
0: Serial, którego tytuł odgadujecie, wywołał dyskusję wśród pedagogów, nauczycieli, wśród widzów, wśród rodziców. To jest opowieść o samotności, o presji dorastania, ale także o cichym wołaniu o pomoc. Jaki tytuł nosi ten serial? Przypomnę, że muzyka z tego serialu zabrzmi w czasie międzynarodowej gali seriali na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i w tym konkursie możecie zdobyć zaproszenia na to muzyczne wydarzenie. Szczegóły na naszej stronie konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Tam też zostawiacie odpowiedź na pytanie dodatkowe. Teraz Enya i Władca Pierścieni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
3: Po reklamie.

RMF Classic. Już teraz muzyka Giuseppe Verdiego, zabrzmi słynny toast Libiamo z opery Traviata, wykonanie Angeli Giorgiu, Roberta Alani, a także filharmoników berlińskich z udziałem chóru London Voices. Prowadzi Claudio Abbado.

trudna w obserwacji. Bardzo ruchliwa, na tle zielonych liści słabo widoczna. Bardzo dobrze rozpoznawalna po śpiewie, należącym do najładniejszych głosów przyrody. Świstunka leśna. Tylko w RMF.

muzyka Chiliego Gonzaleza, utwór zatytułowany Advantage Points, wykonanie Ender Radio Filharmonii, przy fortepianie Sebastian Knauer, prowadził Michael England. W RMF Classic już za chwilę zaśpiewa Rod Stewart, a teraz piosenka dla prawdziwych fighterów, których ta melodia częstokroć zagrzewa do boju, a zwłaszcza do celu. Rocky Billa Contiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W tym roku minęła 40. rocznica pierwszego spłynięcia kajakiem najdłuższej rzeki świata. Dokonał tego mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki Piotr Chmieliński, jeden z najważniejszych eksploratorów XX wieku. I to on będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Po reklamie.

Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła, wielcy wokaliści. Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

To była muzyka Floriana Christla, utwór nosi tytuł Uwertura, wykonanie należy do Ender Radio Filharmonii, prowadził Ben Palmer. Wcześniej usłyszeliście Tucellos, Luca Estepan z Lang Langiem przy fortepianie w utworze Coldplay pod tytułem Clocks. Tu RMF Classic, dochodzi 13:00, za kilka minut najnowsze fakty RMF Classic i prognozę, a około 13:30 finał dzisiejszego konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Doskonale idzie wam odgadywanie tytułu zagadkowego serialu i z ogromną radością wybiorę laureata w finale. Po 13:00 bądźcie pod telefonami. Teraz muzyka Elvisa Presleya, utwór Are You Lonesome Tonight? Z filmu Epic, Elvis Presley.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
21: Tu RMF Classic, punktualnie 13:00, najnowsze fakty i Anna Wachowska.
22: Za 2 tygodnie Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki chce, by Polacy odpowiedzieli na takie pytanie.
23: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
22: Czy senatorowie poprą prezydencki wniosek? Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że odpowiednia komisja zajmie się tym wnioskiem, choć jednocześnie zaznacza.
24: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
22: Za przeprowadzeniem referendum będzie opozycja.
25: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
22: Ocenia Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Premier potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Leon XIV przyjął je z radością, powiedział Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Watykanie.
26: Data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro, ale powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce.
22: Do wizyty papieża Leona XIV najpewniej dojdzie za 2 lata. Kilkadziesiąt min z czasów II wojny światowej wykopano na terenie budowy akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Od wczoraj przy ulicy Łajasiewicza pracują wojskowi saperzy w miejscu, gdzie koparka natrafiła na pozostałości skrzyni, w której były niewybuchy. Miejsce jest ogrodzone, pilnują go policjanci. Nie ma konieczności ewakuacji okolicznych budynków.
10: Najważniejsze są fakty.
22: Ceny paliw jutro nieco spadną. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9. Minister energii Energii opublikował właśnie maksymalne ceny na stacjach, które będą obowiązywały od północy. Podstawowa benzyna nie będzie mogła być droższa niż 6,41 zł, a oleju napędowego 7,17 zł. Pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej fabryki w Jaworznie za 3 lata, zapowiedział prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz. Nazwa pierwszego polskiego auta elektrycznego nie została jeszcze wybrana. Ministerstwo Aktywów Państwowych zastrzega jednak, że nie będzie to Izera. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl, a nowe fakty w RMF Classic wracają o 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Dziękujemy bardzo Ani za dzisiejszy dyżur w faktach, a ja mam dla Was jeszcze kilka informacji o pogodzie. Zachmurzenia duże, miejscami przejaśnienia, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, na południowym wschodzie i południu również lokalnie burze z gradem, a na termometrach od 9 i 12 stopni na północnym zachodzie i północy do 26 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: RMF Classic i wszystko gra.
2: Pozdrawiam, Artur Andrus.
3: Alicja Majewska.
4: Stanisław Janicki.
13: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

rocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego partyturę do Yellowstone w czasie międzynarodowej gali seriali. A ja teraz sięgam po utwór z miejsca 20 aktualnego 547 notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To miejsce należy do Maxa Richtera i muzyki z filmu Hamlet. Polecam nowości. Temat Jamesa Newtona Howarda z filmu Pretty Woman, Daniela Pembertona z filmu Projekt Hail Mary czy Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Gorąco zapraszam do poczekalni. Głosować możecie non-stop poprzez naszą stronę, a notowanie główne, jak zawsze w niedzielę, od godziny 18:00 przywita się z Wami w tym tygodniu Tytus Hobbes. No już teraz Max Richter.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.

W RMF Classic już teraz muzyka Georga Filipa Telemana, fragment koncertu na trąbkę D-dur, wykonanie Håkona Hardenbergera, któremu towarzyszy Orkiestra Academy of St. Martin in the Fields, prowadzi Jona Brown. I za kilka minut finał dzisiejszego konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu.

0: Gitarowa aranżacja utworu Antonina Dworzaka to był ósmy taniec słowiański, opus 46. Grał Mateusz Kowalski, Mac Grgić. Jest 13.30 na zegarach, czas na finał dzisiejszego konkursu.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali FMF.
0: Dzisiejsza nagroda wędruje do rąk naszej słuchaczki pani Anity, która poprawnie odpowiedziała na pytanie pierwsze. O jaki tytuł dziś pytaliśmy w konkursie? Posłuchajcie.
2: O serial Dojrzewanie.
0: Tak, o serial Dojrzewanie, a tu w tle słyszę jakiegoś malucha na rękach.
2: Mam mojego syna na rękach właśnie.
0: Pani Anito, bardzo się cieszę. Mamy młodego słuchacza po drugiej stronie radioodbiornika. A ja chciałam dopytać o, no właśnie o ten serial, który ostatnio jakoś szczególnie zapadł pani w pamięć. Być może jest na liście koncertu w Krakowie ten tytuł. Który z nich poleciłaby pani pozostałym słuchaczom i dlaczego?
2: No właśnie chyba ten dzisiejszy, bo całkiem niedawno go dopiero obejrzeliśmy z mężem i no bardzo mocno nam zapadł w pamięć. Jest to no, niesamowite przeżycie, taka gala emocji po prostu, że no, ciężko jest to opisać słowami. Także każdemu na pewno rodzicowi polecam obejrzeć, szczególnie w dzisiejszych czasach.
0: Trudnych i wymagających dla dorastających, prawda? Dzieci i młodzieży. A więc i wspaniała aktorska gra, i bohater główny, który...
2: No niesamowicie to zaprezentował. I jest to po prostu, oprócz tego, że jest to wspaniała gra aktorska, to jest to z drugiej strony bardzo przerażające, co się w obecnych czasach dzieje.
0: A więc...
2: Nawet nie mamy świadomości często.
0: Tak, i chyba trochę uwrażliwia nas i jakoś skłania do tego, by przysłuchiwać i poświęcać więcej czasu naszym dzieciom, prawda?
2: Zdecydowanie. Mamy tutaj gromadkę, trójkę dzieci, którą postaramy się wychować jak najlepiej. Właśnie te wszystkie niebezpieczeństwa, które czyhają, dobrze jest o nich wiedzieć wcześniej.
0: Tak.
2: Możemy coś działać.
0: I zapobiec różnym niebezpiecznym i trudnym sytuacjom. Bardzo dziękuję pani Anito. Przy okazji konkursu radiowego no, my sięgamy też po takie trudne tematy, ale bliskie wielu słuchaczom RMF Classic. Ja się cieszę, że to zaproszenie wędruje do państwa. Czekamy w takim razie w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej i jeszcze na koniec może posłuchamy wspólnie muzyki z tego serialu. Co pani na to powie?
2: Oczywiście, jak najbardziej mamy włączone RMF Classic. Codziennie was słuchamy. Od rana, przez cały dzień. Także jak najbardziej. Serdecznie państwa pozdrawiam, bardzo dziękuję za te bilety.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia, pani Anito.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Co ty, kurtka, wiesz o zabijaniu? Nie ma takiego filmu. Luke jest twoim dziadkiem. Nie ma takiego filmu. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Stefan Wilczur. Nie ma takiego filmu, czyli szczere rozmowy o kinie, kulisy branży filmowej oraz doskonała zabawa. Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Po reklamie.

Muzyka Józefa Strausa to był utwór One Sorgen, wykonanie filharmoników wiedeńskich, prowadził Lorin Mazel. Wcześniej utwór Johanna Pachelbela, słynny kanon D-dur. Wkrótce usłyszycie piosenkę z filmu Powrót do przyszłości, wcześniej także nowość z naszego repertuaru i muzyka Bryce'a Desnera do filmu Sny o pociągach, a po godzinie 14 zapraszam na Pałac Kultury dla Warszawy i Wydział Kultury, który poprowadzi dla Was Dariusz Stańczuk. Dziękuję tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Kolejna szansa, by powalczyć o zaproszenie na międzynarodową galę seriali FMF-u już jutro od 10:00 i gorąco zapraszam Was przed radioodbiorniki. Do usłyszenia, miłego dnia, Jadwiga Polus.

Piosenka Hugh Lewisa i The News, utwór The Power of Love z soundtracku do filmu Powrót do przyszłości. Dochodzi godzina 14, wkrótce najnowsze fakty RMF Classic.

0: reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
17: Minęła 14. Grzegorz Jasiński, zapraszam na fakty RMF Classic, a w faktach drugie podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Jej skutkiem ma być ekspresowa budowa w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
18: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
17: A co wiemy o firmie Foxconn?
18: Foxconn realnie zaczął przygodę z samochodami raptem 4 lata temu, uruchamiając nieznaną u nas za bardzo markę Luxgen. Szerzej, Foxconn znany jest jako producent telefonów iPhone marki Apple. Dostarcza także części dla globalnych gigantów, dla Intel, Sony, Xiaomi, Nintendo, Motorola albo do Nokii. O Foxconnie najgłośniej było jednak, gdy na jaw wyszedł skrajny wyzysk pracowników w chińskich fabrykach i zmuszanie ludzi do pracy po co najmniej 15 godzin na dobę. Foxconn zastąpił wtedy prawie 2/3 pracowników robotami.
17: Przypomina nasz reporter Krzysztof Berenda. Każdy szpital w Polsce od dziś musi zagwarantować kobietom w ciąży dostęp do co najmniej jednej metody łagodzenia bólu porodowego. Jest to jedna z nowości w nowym standardzie opieki okołoporodowej. Zmiany mają objąć też badania diagnostyczne. Między 24 a 28 tygodniem ciąży wykonywany będzie test w kierunku cukrzycy ciążowej.
19: Kobieta, która rozwija cukrzycę ciążową, bardzo często poziom cukru wraca do normy po porodzie. Ale taka pacjentka jest już w grupie dość wysokiej. wysokiego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego kilka lat po porodzie. I w tym sensie to są ważne badania i dobrze, że te nowe standardy uwzględniają.
0: To jest zwykłe badanie krwi?
19: To jest badanie krwi, ale to jest także wykonanie doustnego testu obciążenia glukozą.
17: Z diabetologiem profesorem Leszkiem Czupryniakiem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: Trwa akcja saperów w rejonie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie. Jak już informowaliśmy, na terenie budowy akademika odnaleziono ponad 100 min z czasów II wojny światowej. Saperzy mają pracować na miejscu do czasu całkowitego oczyszczenia terenu ze względu na to, że niewybuchy znajdują się w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych i budynków kampusu. Nie zdecydowano się na ewakuację. I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Strażacy dogaszają pożar dworca autobusowego w Czyżynach. W budynku na pętli przy ulicy Medweckiego zapalił się dach, nie ma osób poszkodowanych. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem świętuje w tym roku swoje 200 urodziny. Z tej okazji odwiedzający to miejsce mogą podziwiać najcenniejsze zbiory. Między innymi
13: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana z pis praw słynnego cesarza Justyniana również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku. Rękopisy takich poetów jak Adam Mickiewicz, a mamy jego Panią Twardowską, mamy trzecią część Dziadów, czy chociażby rękopisy Słowackiego.
17: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Wspomniane oryginalne dzieła można podziwiać jeszcze tylko do końca tygodnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: W kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami też przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, również burze, niekiedy z gradem. Temperatura od 9 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-26 na południowym wschodzie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: RMF Classic. Wśród gwiazd.
21: Hi, my name is Luca.
22: My name is Stefan.
21: And we are two cellos.
23: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
24: Jakub Józef Orliński.
25: Aleksander Dębicz.
26: Pozdrawiamy słuchaczy
8: RMF Classic.

0: dynamiczny, nowoczesny album. Muzycy zachowują charakterystyczne brzmienie i wkraczają w nowe obszary muzyczne i liryczne. Być może pomóc w tym miały zarejestrowane na tej płycie gościnne występy takich tuzów jak Paul McCartney, Robert Smith z The Cure czy Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood włączyli też do nagrań popisy kolegi Charlie'ego Wattsa, nagrane tuż przed odejściem perkusisty Stonesów 5 lat temu. Oficjalna premiera płyty Rolling Stonesów Foreign Tongues 10 lipca. Taki fonograficzny news na początek tego czwartkowego popołudnia. Dariusz Stańczuk, do 18:00 zapraszam.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
10: Melwitz. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.

Świergotek łąkowy. Podobny do świergotka drzewnego, ale bardziej zielony. Ogon ciemny, nad okiem jaśniejsze brwi. Nogi pomarańczowo-brązowe. Na tylnym palcu długi pazur. Świergotek łąkowy. Ptak śpiewający. W RMF Classic.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: W roku setnych urodzin Andrzeja Wajdy, wśród wielu okolicznościowych wystaw, tę wystawę zobaczyć po prostu trzeba. W założonym przez reżysera w Krakowie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, na wystawie Wajda w stulecie urodzin, Krystyna Zachwatowicz-Wajda o swoim mężu opowiada poprzez wybrane przez siebie fotografie, cytaty i robocze szkice. Ta wystawa to także notesy, które towarzyszyły Andrzejowi Wajdzie podczas wizyt w Japonii. W rozmowie z Jadwigą Polus, dyrektorka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, Katarzyna Nowak.
2: To są rzeczy, akurat nie tutaj, te, które mamy, to są notatniki, notesy z Japonii. Andrzej Wajda właściwie bardzo rzadko fotografował. Tą rolę przyjmowała zazwyczaj Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa. Natomiast to są jego, no właśnie, proszę zobaczyć, wizyta na cmentarzu na przykład 40 samurajów Kyoto. Bardzo taka ważna, ta słynna taka historia Chushinguri, prawda? 47 samurajów, którzy popełnili seppuku. Tutaj na przykład mamy most Sakura na rzece Sumida w Tokio. Andrzej Wajda po prostu zatrzymywał się w pewnym momencie i właśnie jakby zapisywał te japońskie krajobrazy. To też jest bardzo japońskie, dlatego że drzeworyty, szczególnie te drzeworyty ukiyo-e, one też są zapisem takim momentem, prawda? Zapisu jakiegoś zjawiska, wydarzenia. Są bardzo ulotne. To tak jakbyśmy zatrzymywali to w kadrze fotografii, tutaj na drzeworycie, tutaj na rysunku. Więc znowu to są takie ładne paralele.
3: Wszystko niezwykle przejrzyste. Czyste, przemyślane. Tutaj właściwie no, nie ma nawet jednego skreślenia.
2: Ale są skreślenia. Są, oczywiście. Akurat nie tutaj pokazujemy jeden, taki mamy zestaw, prawda? Natomiast pan Andrzej kreślił, poprawiał na czerwono. To też państwo będziecie mogli tutaj zobaczyć.
3: Stoimy w oddali. To jest rysunek.
2: To jest rysunek Andrzeja Wajdy, ale to jest właśnie rysunek, który pokazuje, jak Japończycy uważnie podchodzą do drzew, które są już stare i którym trzeba pomóc, a pan Andrzej tak takich właśnie rysunków w swoim notesach, w swoich zasobach ma bardzo, bardzo dużo.
1: Takie między innymi rzeczy zobaczycie na wystawie Wajda w stulecie urodzin. Ta ekspozycja do końca czerwca jeszcze w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie.
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku dzień z festiwalem zaczarowanej piosenki. Takie szykuje nam się w sobotę. O półfinałowym koncercie opowiedzą nam goście z fundacji Mimo Wszystko. I będą też ważne setne urodziny.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

Wiosna w RMF Classic. Głośne dzieła. Wielcy wokaliści. Szczygieł. Tylko w RMF Classic.

Słuchacie RMF Classic, tu czwartkowe popołudnie z magazynem Wydział Kultury. Dariusz Stańczuk, zapraszam. The Entertainer, kompozycja Scotta Joplina przed nami, będzie z Archiwum X, filmowy temat Marka Snow. Już teraz Diane Warren, Relentless, z tego filmu piosenka. Kesha zaśpiewa Dear Me.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Zaczarowany dzień w ogrodzie botanicznym. Tak zatytułowane wydarzenie organizuje Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. To będzie koncert półfinałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Jury wyłoni zaczarowaną dwunastkę, która 13 czerwca u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Julii Pietruchy, Kaśki Sochackiej, Igo Walaszka i Ralfa Kamińskiego wystąpi na rynku głównym, walcząc o stypendia i statuetki Zaczarowanego Ptaszka. Koncert półfinałowy festiwalu Zaczarowana Piosenka odbędzie się 9 maja w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Na foni u nas już teraz pianista Lang Lang i The Entertainer, standard Scotta Joplina.

0: Już o 15:00. Fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła 15, Grzegorz Jasiński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Jeszcze wiele godzin może potrwać dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków, pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy między innymi dostarczają strażakom posiłki.
5: Od samego początku uczestniczymy w akcji.
6: Przywiozłyśmy pierogi.
7: Smacznego.
8: Dziękuję. Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich, inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
9: No musimy im pomóc, żeby no, mieli siłę gasić.
5: To jest nasza gmina, jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
10: Pierożki z czym?
5: Z serem.
11: Same najlepsze rzeczy tutaj są, rewelacyjne nawet można powiedzieć.
4: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS Łukasza Mejzy, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Funkcjonariusze z wielkopolskiego Turku chcą, by polityk został ukarany za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem. Poseł został zarejestrowany przez fotoradar, gdy przekraczał prędkość. Na zdjęciu widać, że korzysta z telefonu siedząc za kółkiem. Inspektorat Transportu Drogowego, który zawiaduje fotoradarami, informację o tym przesłał do policjantów w Turku, by prowadzili dodatkowe postępowanie, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
12: Oprócz przekroczenia prędkości, również kierujący samochodem używał telefonu komórkowego, co jest zabronione. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że kierowcą był poseł na Sejm Łukasz Mejza.
4: Polityk natomiast utrzymuje, że jest niewinny.
13: Nie korzystam z telefonu podczas jazdy, więc na pewno nie zarejestrowano mnie nigdy, kiedy rozmawiam przez telefon, trzymając telefon przy uchu, więc to musi być jakaś pomyłka.
4: Tymczasem kolejnymi zdjęciami posła, na których ma rozmawiać przez telefon, zajmują się już też policjanci z wielkopolskiego Lubonia oraz Środy Śląskiej i Wrocławia. Nareszcie, mówią mieszkańcy Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą. Obiekt został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe otwarcie. I to właśnie piesi korzystają z tego pierwsi.
14: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
15: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
5: Szybciej będzie.
15: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
16: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym i jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
4: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
4: Biało-czerwoni hokeiści ciągle z szansami na awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zagramy z Japonią, jutro z Litwą. Dwa zwycięstwa wystarczą do sukcesu pod warunkiem, że swoje spotkania wygra też Kazachstan.
17: Jeszcze wszyscy mają po dwa mecze, więc może być różnie. No zobaczymy. No tak jak mówię, już nie wszystko tak naprawdę zależy od nas, ale my zrobimy wszystko, żeby te dwa mecze wygrać.
4: Zapowiada Patryk Wronka. Mecz Kazachstanu z Ukrainą rozpocznie się o 16:00, pojedynek Polska-Japonia o 19:30.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Uwaga, po południu i w nocy będzie grzmiało i padało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr, lokalnie także grad.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: RMF Classic. Wśród gwiazd.
7: Tu Joanna Kulik.
10: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
19: Je suis Alexandre Desplat.
20: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Zaglądamy do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Foyer na poziomie minus 3 w NFM, tam gdzie znajdują się sale czarna i czerwona, powstała niezwykła przestrzeń ekspozycyjna.

0: i 40 indywidualnych portretów chórzystek i chórzystów. Zdjęcia zostały wykonane tutaj w NFM-ie i zawisły na ciemnych ścianach, ciemne zdjęcia, bez żadnych ram, aby było widać samą fotografię, bez żadnych dodatków. Inspiracją do tych zdjęć były fotografie Annie Leibovitz, którą pewnie wszyscy znają. Annie Leibovitz już od dawna korzysta z ręcznie malowanych teł, które są bardzo unikatowe. Są to tła robione w takiej pracowni Olifant. Ja zamarzyłem o tym, żeby mieć też takie tła i namalowałem je sobie sam. Tych teł właśnie użyłem do sesji chóru.
1: Chórzyści, ale także chórzystki pozują w garniturach stylizowanych na lata 90. To miał być w zamyśle taki ponadczasowy styl, prawda?
0: Jest to 40 portretów indywidualnych osób, które łączą te ubrania. Te ubrania są stylistycznie ze sobą spójne. Aby zróżnicować te zdjęcia, ja bawiłem się jako fotograf kolorem, więc te tła różnią się od siebie na zdjęciach, mimo że to jest to samo tło, ale to zabawa światłem. Takie malowanie światłem jak po płótnie właśnie.
1: No i każda z postaci jest gdzieś tam, a to przy stoliku, a to przy krześle.
0: Tak, tutaj pracowałem wcześniej nad tym, żeby żadna poza się nie powtórzyła. Miałem taki wielki moodboard wydrukowany z pomysłami na pozy i kiedy robiłem zdjęcia, jak już miałem pozę, którą miałem na moodboardzie, chowałem ją i skreślałem, żeby się przypadkiem nie powtórzyła. Także to była praca taka bardzo systemowa, od początku do końca.
1: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, foyer na poziomie -3. Tam fotowystawa Łukasza Reicherta, kolekcja artystycznych zdjęć wykonanych z okazji jubileuszu 20-lecia chóru NFM. Zapraszamy do oglądania.
2: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Darkosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie. Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Po reklamie.

Mozartowskie wesele Figara w uwerturze. Zbigniew Wodecki z piosenką Z Tobą chcę oglądać świat. To za kilka chwil już na Wydziale Kultury RMF Classic. Teraz z kompozycją 360 wiolonczelista Peter Gregson.

Przebiśniek. Symbol przedwiośnia. Roślina miododajna i lecznicza. Przebiśniek zakwita dopiero w 6 lub 7 roku życia. Jego białe płatki reagują na zmianę temperatury, stulając się na noc. W Polsce objęty częściową ochroną. Wiosna w RMF Classic.

0: Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w pamiętnym duecie Z Tobą chcę oglądać świat. Na mapie światowych atrakcji turystycznych to arcyważne miejsce. Zabieramy Was do pięknej naddunajskiej metropolii, do Wiednia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: W tym radiowym cyklu RMF Classic poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia. Wiedeński klasyk, muzyczny geniusz Wolfgang Amadeusz Mozart w latach 1784-87 zajmował mieszkanie w kamienicy nieopodal katedry przy Domgasse 5, Figaro House. To właśnie tu w swoich złotych latach skomponował Mozart słynną operę Wesele Figara. Kompozytor wynajmował tu luksusowe pierwsze piętro, 4 pokoje, 2 gabinety i kuchnię, co świadczyło o jego wysokich zarobkach. Na koszty wynajmu na pewno wpływała lokalizacja. Kamienica ta znajduje się tuż za rogiem katedry świętego Szczepana w ścisłym sercu Wiednia. Budynek pochodzi z XVII wieku, a na początku XVIII został przebudowany. Muzeum Figaro House znajduje się obecnie na 6 poziomach. Po renowacji z okazji 250. urodzin Mozarta muzeum zajmuje aż 1000 m2, proponując multimedialną opowieść o życiu kompozytora. Jeśli chcecie odwiedzić Wiedeń, proponujemy Wam konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem Erste Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem Erste Wiedeński czekać Was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wystarczy opisać jedną rzecz, którą chcielibyście zobaczyć w Wiedniu, a wiedeński City Break może być Wasz. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 547 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: John Powell i muzyka z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce drugie.
2: Hans Zimmer, temat A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
1: Miejsce pierwsze.
2: Oraz maestro Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów możecie bezustannie na naszej stronie www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce lista. A najbliższe wydanie listy przebojów już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Jeszcze 6 dni i rozpocznie się 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. W dniach 13-17 maja zaplanowaliśmy m.in. koncerty Jamesa Newtona Howarda i Volkera Bertelmana. Będzie koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a także również w Tauron Arenie międzynarodowa gala seriali. Zabrzmią specjalnie zaaranżowane suity z seriali takich jak Bridgertonowie, Yellowstone czy Biały Lotos. 19. FMF to także spotkania z gwiazdami, takimi jak Jeff Russo, Aaron May, David Ridley i Łukasz Targosz. Na spotkanie z tymi twórcami, w tym na after party z ich udziałem, można zdobyć zaproszenie. Będzie można zadać twórcom pytanie i poprosić o autograf. Jak zdobyć zaproszenie na to spotkanie? Sprawdzajcie szczegóły na rmfclassic.pl. Zapraszamy!
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.
13: Wybiła 16, Grzegorz Jasiński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Ryzyko podwyżek stóp procentowych wyraźnie wzrosło w ciągu miesiąca, przyznał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. To oznacza, że o tańszych kredytach i niższych ratach na razie możemy zapomnieć, raczej będzie drożej.
14: Każdy członek Rady dopuszcza taką możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki.
13: Powodem możliwych podwyżek jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa.
14: Droższe paliwa to wyższe ceny innych dóbr. To jest oczywiste. I usług w szczególności.
13: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Zmiana na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Mariusz Chmielewski obejmie funkcję po generale Karolu Molendzie, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO do spraw transformacji. Nowy dowódca to doświadczony wojskowy naukowiec specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.
15: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
13: Polski system wyborczy skłania do paktów senackich, tak stwierdził Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości w porannej rozmowie w RMF FM. Czy to oznacza, że PiS będzie budował szeroki pakt prawicy z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej? O tym prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
16: Odpowiedź Adama Bielana jest jasna. Do paktu skłania system wyborczy.
17: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent.
16: Być nie może na razie 30 kilku.
17: No myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa,
16: tak,
17: będzie, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
16: A jak szeroki miałby być ten pakt? Tu odpowiedź jest mniej jednoznaczna.
17: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
16: A ze Sławomirem Mentzenem?
17: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć lży, naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
16: I właśnie to uświadamia rolę, jaką w pakcie miałby odgrywać prezydent Karol Nawrocki.
13: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, potrącenie rowerzysty w Szczecinie na Alei Wyzwolenia. Poszkodowany trafił do szpitala, jak przekazała nam starsza sierżant Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Zarówno kierowca samochodu, jak i rowerzysta byli trzeźwi. W kierunku szczecińskiego Niebuszewa występują utrudnienia w ruchu. Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej, choć w 2023 roku zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku. Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpił zespół The Rolling Stones, zmienia się w teatr muzyczny. Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
6: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
18: Na scenie. Będzie nowocześniejsza. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
6: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
19: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
13: Przyznaje Katarzyna Osowiecka, prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki, a o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Nocą zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, miejscami też opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze z intensywnym deszczem, wiatrem i możliwym gradem. Temperatura przeważnie od 3 do 7 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 9 do 13, najchłodniej lokalnie na Pomorzu około 2. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym wschodzie w czasie burz porywisty.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
21: Cześć, mówi Edyta Górniak.
22: Hi, I'm Kylie Minogue.
21: Z tej strony Natalia Kukulska.
23: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Ten spektakl otworzył nowy rozdział w historii Broadwayu, w sercu musicalowego gatunku. W krakowskim teatrze Varieté, rockowy w

0: ciągnąć do teatru pokolenie MTV zasłuchane w różnych gatunkach rocka. Spektakl Jakuba Wociala Rent w Teatrze Varieté w Krakowie. Najbliższe pokazy do 10 maja. Szczegóły polecamy na rmfclassic.pl.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Zino Francescotti tak po prostu swoją płytę zatytułowała Columbia i wydała ją na początku lat 60. z nagrań tego skrzypka z Eugene'em Ormandim, a nagrania pochodzą z 1957 roku. Muzyka i emocja, tym kierowałem się przy wyborze tej płyty.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: muzyczne, fajerwerki, muzyka ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Przeszedł klasyczną ścieżkę z małego miasteczka na światowe sceny, ale nie zapomina o tym, skąd wyszedł i w rodzinne strony wraca. Śpiewak operowy, baryton Hubert Zapiór w Brzesku, w zabytkowych wnętrzach Pałacu Goetza, da kolejne koncerty z cyklu Chcę tu wracać.
1: To będzie bardziej spotkanie niż koncert. Przejście muzyczne przez ważne momenty mojego dojrzewania jako artysta i jako człowiek. Będzie mnóstwo niespodzianek muzycznych, dużo też tematów lokalnych i repertuaru, który właśnie mnie ukształtował w tych wczesnych latach. Chcę, żeby widownia zaskakiwała się podczas tych koncertów, chcę, żeby przyszli zaciekawieni, co tak naprawdę zobaczą i że te wszystkie karty będą odkrywane piosenka po piosence. No ja się ekscytuję ogromnie tym koncertem, aż to jest niebywałe, bo to jest raczej uczucie, które zwykle towarzyszy mi, kiedy czekam jakiś debiut w operze, na nowej scenie. Oczywiście stresuję się również, bo to jest tak naprawdę najbardziej osobiste wydarzenie, jakie w swojej karierze przygotowywałem.
0: Hubert Zapiór przy wtórze Perkman Quintet w koncertach Chcę tu wracać 12 i 13 maja w Brzesku. Uwaga na koncert 13 maja o 20:00. Mamy dla Was bilety. W sprawie piszcie teraz redakcja@rmfclassic.pl.
2: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku dzień z festiwalem zaczarowanej piosenki. Taki szykuje nam się w sobotę. O półfinałowym koncercie opowiedzą nam goście z Fundacji Mimo Wszystko. I będą też ważne setne urodziny.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.

Wilhelm Tell Rossiniego, Gra o tron z filmowym tematem Ramina Dżawadiego. To za chwilę już na Wydziale Kultury RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Diabeł ubiera się u Prady, część druga, teraz w naszym kinie i nowość w RMF Classic, Glamorous Life i Lady Gaga.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Nonsensum, substancja, z której bierze się ludzka kreatywność, znika z atmosfery. Profesor T. Allent odkrywa, że na wyspach nonsensu może tę substancję zdobyć i na nowo podarować ludzkości. Problem w tym, że porywa profesora bezwzględny skurcz i byk. Tak właśnie. Kto wyrusza, by profesora ratować? Tytus, Romek i Atomek wyruszają wannolotem w niebezpieczną podróż. Tak rysuje się fabuła pełnometrażowej animacji na bazie komiksów Henryka Jerzego Chmielewskiego, nawiązująca wizualnie do dwudziestowiecznej sztuki ilustracji. 75-minutowa animacja w reżyserii Christophera Russa, Tytus, Romek i Atomek, już promuje się w sieci zabawnym teaserem. Czekamy na tę produkcję. Daty premiery filmu jeszcze nie ujawniono.
0: Wydział Kultury RMF Classic.

0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
14: Minęła 17. Grzegorz Jesiński, zapraszam na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Kilka zastępów strażaków walczy z pożarem budynku biurowego w elektrociepłowni Żerań. Ogień pojawił się w piwnicach, pracowników ewakuowano, nikt nie ucierpiał. Zakład bez zakłóceń dostarcza ciepło mieszkańcom Warszawy. 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej, zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 2 tygodnie temu.
15: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środruskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, tu strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
16: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze, na co konkretnie szły?
15: Po pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt, więc ponad 1 000 000 zł wydaliśmy na te zabiegi. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
14: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Kropaczek. 5 przypadków zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia. Do tej pory zmarło 3 pasażerów, holenderskie małżeństwo i obywatel Niemiec. Szef WHO Adhanom Ghebreyesus uspokajał, że ryzyko zakażenia hantawirusem pozostaje niskie. Jak podkreślał, nie ma powodu do paniki ani wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu.
17: Meanwhile,
14: Trwają dochodzenia w sprawie przyczyny wybuchu epidemii. Przed wejściem na pokład statku dwie pierwsze osoby podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy obserwacji ptaków, obejmującej wizytę w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że przenosi wirusa Andes. Mówił szef WHO. Na pokładzie wycieczkowca przebywa obecnie około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach. Kapitanem jednostki jest Polak Jan Dobrogowski.
17: RMF Classic. Poznaj fakty.
14: Policjanci pouczyli funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który spowodował kolizję w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, pouczenie otrzymał kierowca służbowej limuzyny, który wymusił pierwszeństwo, w wyniku czego uderzył w nią samochód osobowy.
18: BMW serii 5 należące do Służby Ochrony Państwa jechało od strony Żwirki i Wigury przez rondo koło pomnika lotnika. Miało włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, gdy przecinało Wawelską w przednie prawe koło limuzyny uderzyła prawidłowo jadąca osobówka. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzenie nie było na tyle duże, że samochód zdołał zjechać z trasy. Przybyli na miejsce policjanci, uznali, że kierowca BMW, mimo że miał włączone sygnały uprzywilejowania, nie zachował należytej ostrożności i to on doprowadził do kolizji. Jak usłyszałem w SOP, ten samochód nie jest wykorzystywany do działań ochronnych, natomiast funkcjonariusze, tu cytat, jechali do zleconego zadania, a procedury użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych były zachowane. Badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
14: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada, a my przenosimy się jeszcze na chwilę do Wrocławia, który może być dziś najbardziej szczęśliwym miastem w Polsce. Trwa tam ogólnopolskie święto kominiarzy. Przez miasto przeszła ponad 200-osobowa parada, na widok której mieszkańcy łapali się za guziki. Dlaczego?
19: Historia się wzięła od tego, że kominiarz był brudny. Gospodynie, które były czyste, łapały za guzik kominiarza i przyciągały do domu, do siebie i chodź do mnie wyczyść komin, chodź do mnie. Dlatego ciągnęło się za guzik. I stąd się wzięła to, że przynosi szczęście, bo jeżeli kogoś było stać na to, żeby z kominiarza zaprosić do domu, miał wyczyszczone kominy, to znaczy był bezpieczny. Jemu się dom nie spali, że ma jakąś tam ochronę i przez to się tak wzięło, że za guzik się wciągało kominiarza do domu.
20: Czyli rozumiem, że nic pan nie ma przeciwko?
19: Nie mam nic przeciwko.
20: Mogę pociągnąć?
19: No Jezu, fajnie.
20: Ale będę miała szczęście.
19: Ja żebym wiedział, to bym wziął parę luźnych guzików i miałaby pani jednego na szczęście.
14: Z Tomaszem Harzowskim o szczęściu rozmawiała Martyna Czerwińska.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Temperatura od 8-12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków północy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
23: Nazywam się Rafał Blechacz.
24: Piotr Paleczny.
25: It's your friend Lang Lang.
26: Jakub Józef Orliński.
27: Sonofa Bibioni su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
22: RMF Classic.

Richarda Gere się cieszą. Nagrodzony Złotym Globem za rolę w musicalu Chicago aktor dołączy do obsady serialu Off Weeks, w którym występują Jessica Chastain i Ben Stiller. Wolne tygodnie to historia profesora literatury, któremu przez rozwód poukładane dotąd życie zmienia się w chaos. W tygodniach, kiedy sprawuje on opiekę nad dziećmi, stara się wszystko pogodzić i trzymać w ryzach, z różnym jednak skutkiem. Będziemy za Richarda Gere w tej roli mocno trzymać kciuki, oglądając Off Weeks. Łowczynie to zaraz w kinie RMF Classic, teraz Czesław Niemen.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w ten czwartek zanurzymy się w świat muzyki Johna Williamsa, Alana Silvestriego czy Dennego Elfmana. Pojawią się także kontynuacje wielkich hitów, filmów takich jak Diabeł ubiera się u Prady czy Mortal Kombat, a do tego nowa odsłona, tym razem serialowa, kultowego Człowieka w ogniu. Do usłyszenia.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jeff Russo, Aaron May, David Ridley, Łukasz Dargosz. Spotkaj legendy muzyki filmowej. Szukamy 19 osób, które chcą zadać pytanie jednemu lub wszystkim z naszych gości. Na Twoje pytanie czekamy na rmfclassic.pl. Pisz już dziś. Może to właśnie Ty dostaniesz zaproszenie na afterparty FMF i weźmiesz udział w ekskluzywnym spotkaniu z kompozytorami, podczas którego zadasz swoje zwycięskie pytanie. Impreza już 15 maja w hali Lipowej w Krakowie. Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
7: Zięba. Nie większa od wróbla, pięknie ubarwiona. Skrzydła czarne z dwiema białymi pręgami. Kuper zielonkawy. Jej dźwięczny śpiew można usłyszeć dosłownie wszędzie, gdzie rosną duże drzewa. Zięba. Ptak z rodziny RMF Classic.

Kukułka, czyli Grzeg Żółka. Najlepsi wykonawcy, słynne kompozycje. Święto wiosny w RMF Classic.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Muzyka wobec przemian współczesnego świata pod takim hasłem odbędzie się 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów. Gościem specjalnym tej edycji będzie uznany kompozytor japoński mieszkający w Wielkiej Brytanii, Dai Fujikura, który w lutym zaprezentował swoją nową operę o życiu słynnego rysownika Hokusaja The Great Wave, Wielka Fala. Na krakowskim festiwalu utwory Fujikury wykona Quasars Ensemble. W programie także koktajl elektroniczny, popis studia muzyki elektroakustycznej Krakowskiej Akademii Muzycznej, do tego koncert na cześć wybitnego włoskiego kompozytora Silvano Busottiego. 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów od 9 do 17 maja. Na rmfclassic.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. Z pieśnią Candle in the Wind Elton John u nas za chwilę, teraz okręt i filmowy temat Klausa Doldingera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To ranczo jest w rodzinie od pokoleń.
2: Ta praca jest tajemnicza i ważna.
3: Wielkie hity małego ekranu. Na podstawie naszych podpowiedzi odgadnij, o jaki serial chodzi i graj o podwójne zaproszenia na galę seriali podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

Tematy Edwarda Grieg'a, Gabriela Forego, a z filmowych seansów Joe Black to najbliższe minuty w RMF Classic. Teraz temat Daniela Pembertona z filmowej produkcji Projekt Hail Mary.

0: nowy temat Irvinga Berlina i Joe Black z Bradem Pittem na Wydziale Kultury w RMF Classic. A my polecamy rodzime kino, zwiedzając wystawę Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii od jej prapoczątków po współczesność w ramach naszego radiowego cyklu Kino Polonia w sobotę o 10:30. Tym razem zwiedzimy sekcję wystawy poświęconą cenzurze w PRL-u. Audycję Kino Polonia w RMF Classic polecam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dariusz Stańczuk tymczasem.
1: Wydział Kultury RMF Classic.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje. Po reklamie.
4: Już 18:00, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Michał Zieliński.
5: Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
6: Pasaż Ekonomiczny RMF Classic.
7: Nie polsko-chiński, ale polsko-tajwański ma być pierwszy w naszym kraju rodzimy samochód elektryczny. Prawie 10 lat po powołaniu spółki Electromobility Poland Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że w planowanej od lat fabryce w Jaworznie w 2029 roku powstawać będzie już nie Izera, która miała być budowana we współpracy z Chińczykami, ale inny samochód produkowany razem z tajwańskim koncernem Foxconn. Projekt Electromobility Poland już pochłonął setki milionów złotych, mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.
8: To około chyba pół miliarda złotych tylko w latach 2021-2022.
7: A na co wydano tyle pieniędzy?
8: Dodatkowo jeszcze kolejne 800 milionów złotych w roku ubiegłym. Przede wszystkim na stworzenie koncepcji, na przygotowanie fabryki, na współpracę z partnerami. No więc to są znaczące środki pieniężne, które zostały już wyasygnowane na ten projekt i dobrze, że on zostanie dokończony. Oczywiście przy znacznie większym nakładzie środków, bo to pewnie
7: jeszcze miliardy,
8: to
7: oczywiście.
8: Około 6. No to jest wszystko idące w miliardach.
7: Chińczycy i tak dostarczą elektryczne samochody, pewnie tańsze.
8: Ja myślę, że to jest też polska racja stanu i duma z tego, że my powinniśmy mieć własną markę narodową. Turcja ma swojego Toga, Wietnam ma VinFasta, który ma aspiracje globalne. Obie marki powstały później niż Izera, już produkują auta seryjne.
7: Paliwa do samochodów tanieją, benzyna, oba rodzaje, dzisiaj w dół o 5 groszy, a diesel o 9 groszy. Urzędowy cennik na jutro, na piątek, stanowi, że 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a olej napędowy nie więcej niż 7,17. Te ceny są nieznacznie niższe niż na początku tygodnia, ale jest szansa na dalsze obniżki, bo w tym tygodniu ropa na światowym rynku potaniała mocno. Nieoficjalne źródła podają, że rozmowy amerykańsko-irańskie przynoszą zbliżenie stanowisk, które może wręcz lada chwila zaowocować trwałym rozejmem, obejmującym również zdjęcie blokady żeglugi w cieśninie Ormuz. No i w efekcie tych doniesień baryłka ropy, której cena w Londynie w poniedziałek jeszcze sięgała $115, dziś na londyńskiej giełdzie wyceniana jest na $98. Chociaż też trzeba pamiętać, że rozhuśtany przez wojny na Bliskim Wschodzie rynek ropy doświadczał już w ostatnich tygodniach takich spadków na fali chwilowego optymizmu, a potem kończyło się i tak powrotem do podwyżek cen. Złoty dziś bez większych zmian, euro kosztuje 4,23 zł, dolar po 3,59. Rynku złotego nie zaskoczyła deklaracja prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, że obecnie zamiast obniżek stóp procentowych raczej należałoby się spodziewać ewentualnych podwyżek, o ile inflacja okazałaby się wyższa od celu inflacyjnego. Ten cel to 3,5%, a najnowszy odczyt inflacji to 3,2%. Prezes NBP ogłosił również, że w kwietniu Polski Bank Centralny dokupił kolejnych kilka ton złota, zwiększając rezerwy do 595 ton.
6: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Sponsorem programu Pasaż Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
0: Mie-
3: Fleszkami, czyli najpiękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Hołdysa.

Tytus Hołdys, dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną wspólną wędrówkę między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. Podróż, którą to dziś rozpoczęliśmy od ścieżki dźwiękowej do nowego serialu, to Max A. Rouge i jego muzyka do Człowieka w ogniu. To kolejna już ekranizacja słynnej powieści z roku 1980. Do tej ekranizacji najpopularniejszej w reżyserii Tonego Scotta i z Denzelem Washingtonem w roli głównej dziś w programie jeszcze przejdziemy. Na razie skupmy się proszę na tym właśnie premierowym wydawnictwie, na tej jakże ambitnej i jakże intrygującej muzyce Maxa A. Rouge'a, kompozytora znanego chociażby z pracy nad ostatnim filmem z serii Mission Impossible. Film Scotta to dziś klasyk, produkcja kultowa. Zatem jak tylko usłyszałem o tym, że powstaje kolejna, tym razem serialowa wersja tej historii, jak dowiedziałem się, że jestem przez producentów brany pod uwagę jako autor muzyki, to byłem zachwycony, wspomina sam Max A. Rouge. Kiedy obejrzałem pierwszy odcinek, to od razu zacząłem pracę nad uchwyceniem właściwego brzmienia, nad tematami głównymi. Wiedziałem, co chcę tutaj jako kompozytor osiągnąć, że swoimi dźwiękami muszę nie tylko umiejętnie opisać miejsce, w którym rozgrywa się akcja, ale też i tą muzyką połączyć wątki bardzo przecież intymne z prawdziwym wręcz bohaterstwem. Człowiek w ogniu był dla mnie zatem wielkim, ale też i wspaniałym artystycznym wyzwaniem, kończy kompozytor. Natomiast my nie kończymy jeszcze naszego spotkania z tą właśnie ścieżką dźwiękową. Nowy Człowiek w ogniu i muzyka Maxa A. Rouge'a.

Max Arusz i serialowa odsłona Człowieka w ogniu, bardzo ciekawa muzyka filmowa, jakże inna od tej zaproponowanej już lata temu przecież przez Harry'ego Gregson-Williamsa, który to pracował nad wersją filmową tej opowieści Człowiek w ogniu. Film w reżyserii Tony'ego Scotta z Denzelem Washingtonem miał swoją premierę w roku 2004, a my już teraz w radiu RMF Classic i programie Między Ścieżkami powracamy do tej ścieżki dźwiękowej.

0: Audycją RMF Classic Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Człowiek w ogniu. Muzyka Harego Gregson-Williamsa, ale też i te elektroniczne dźwięki zapewnione tu przez brytyjski duet Hybrid, czyli przez Mike'a i Charlotte Trumanów. To właśnie ten projekt, film Człowiek w ogniu, był dla tej dwójki nie tylko debiutem w świecie muzyki filmowej, ale też i początkiem dłuższej współpracy z samym Gregsonem Williamsem. Kompozytor ten później już regularnie zapraszał ten duet do współpracy przy kolejnych dużych produkcjach filmowych, produkcjach takich jak Opowieści z Narni, Książę Kaspian, czy nawet Pamięć Absolutna. Praca przy Człowieku w ogniu zapoczątkowała również zawodową relację Hybrid z nieżyjącym już reżyserem Tonym Scottem. Ta jakże owocna współpraca trwała przez dalszą karierę filmowca aż do jego samobójczej śmierci w roku 2012. Człowiek w ogniu. Film kultowy. Teraz powrócił jako serial. Od tego serialu i muzyki Maxa Aruża to dzisiejsze spotkanie przecież rozpoczęliśmy, ale ta kultowość Człowieka w ogniu to w dużej mierze zasługa niesamowitej wręcz chemii, jaka połączyła grających w tym obrazie role główne Denzela Washingtona i młodziutką wówczas Dakotę Fanning, w tamtym czasie zresztą wielką dziecięcą gwiazdę. Aktorkę, która zagrała i w Wojnie Światów Spielberga, i w dramacie Sam u boku Shona Penna, czy w końcu w Wyścigu marzeń podnoszącym na duchu filmie familijnym. Wyścig marzeń to oparta na faktach opowieść o trenerze koni i jego córce, którzy ratują przed uśpieniem ranną klacz wyścigową. A że sezon wyścigów konnych ruszył niedawno z kopyta, to już teraz zapraszam Was na muzykę Johna Debneya z filmu Wyścig marzeń.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Po reklamie.

W radiu RMF Classic trwa program Między Ścieżkami. W tej audycji wędrujemy tropem najpiękniejszej muzyki filmowej i właśnie trafiliśmy na Dziki Zachód. To muzyka Johna Debneya oraz Tonego Moralesa do serialu Hatfields and McCoys, Wojna Klanów. W tym zestawie muzycznym udało mi się również przemycić dla Was piosenkę wykonaną tutaj przez zespół Kevina Costnera, czyli grupę Modern West, śpiewała Sarah Beck. W tym serialu, przybliżającym nam historię jednego z najsłynniejszych, najbardziej krwawych rodzinnych sporów w dziejach Ameryki, jedną z ról głównych zagrał bowiem sam Kevin Costner. Wiele lat zajęło twórcom przeniesienie tej historii na ekran. Pierwsze przymiarki miały miejsce jeszcze w latach 80., a swoje zainteresowanie udziałem w tym projekcie wyrażały największe amerykańskie legendy srebrnego ekranu, aktorzy tacy jak Kirk Douglas, Burt Lancaster czy Burt Reynolds. Później jeden ze scenariuszy przygotował nawet Eric Roth, czyli zdobywca Oscara za Forresta Gumpa, który w obsadzie widział z kolei Brada Pitta. W końcu, po blisko 30 latach, udało się znaleźć odpowiednie finansowanie i scenariusz trafił w ręce Kevina Costnera, którego zachwyciła ta historia. I tak doszło do realizacji Hatfields and McCoys, Wojny Klanów, w formie właśnie takiego miniserialu. 3 odcinki, każdy jednak długości pełnometrażowej produkcji. Serial bardzo dobrze przyjęty, nominowany do wielu, wielu prestiżowych nagród, no i też produkcja z jakże klimatyczną muzyką napisaną tutaj między innymi przez Johna Debneya, bardzo sprawnego kompozytora. Żaden gatunek nie jest mu straszny, czego doskonałym przykładem jest bodaj najbardziej kultowa produkcja, jaka powstała z udziałem tegoż właśnie autora muzyki filmowej. Chodzi o Pamiętniki księżniczki z Anne Hathaway w roli głównej. Muzyka z tego tytułu już teraz przed nami, a z tej oprawy z kolei płynnie przejdziemy w stronę kontynuacji filmu o modowym piekiełku, w którym to piekiełku wspomniana Anne Hathaway po wielu, wielu latach stara się jakoś odnaleźć.

W radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami nie może zabraknąć tych tytułów, o których obecnie mówi się najgłośniej, a taki to mamy teraz gorący czas, że w zasadzie tydzień po tygodniu do kin wchodzą wielce wyczekiwane premiery, też przy okazji będące kontynuacjami tych najbardziej uwielbianych produkcji. I tak musiało minąć równo 20 lat, abyśmy doczekali się tego konkretnego sequelu. Diabeł ubiera się u Prady 2 na ekranie ponownie w swych ikonicznych rolach Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt. Za muzykę odpowiadał z kolei Theodore Shapiro. To fragment jego ścieżki dźwiękowej wybrzmiał na naszej antenie jeszcze przed przerwą. Soundtrackowi jednak nierówny. Kiedy tak słucham piosenek, jakie pojawiły się w jedynce, to mam wrażenie, że od tej strony muzycznej stricte było wówczas i ciekawiej, i lepiej. Tam chociażby Madonna, U2, Jamiroquai, Alanis Morissette czy Moby. W dwójce pod tym względem jest w moim odczuciu gorzej, choć takim jasnym punktem tegoż albumu na pewno jest ta właśnie piosenka, czyli utwór Material Lover brytyjskiej artystki Sienny Spiro. Czas filmowych kontynuacji w pełni, teraz przed nami skręt w zdecydowanie bardziej drastycznym kierunku. Mortal Kombat 2 od jutra w naszych kinach, a już dziś premierowo w programie Między Ścieżkami. To muzyka Benjamina Wolfisza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W tym roku minęła 40. rocznica pierwszego spłynięcia kajakiem najdłuższej rzeki świata. Dokonał tego mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ameryki Piotr Chmieliński, jeden z najważniejszych eksploratorów XX wieku. I to on będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00 w

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Dopóki ktoś nie przyjdzie na zajęcia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie ma zaburzeń. Widzieliście jednak, że to zawsze małe grupy. Głównie pary, zakochani. Przychodzą tutaj, żeby rozwinąć coś w swojej seksualnej relacji. Czasami dla urozmaicenia. Ludzie okazują sobie szacunek. To, że ktoś tam przyjdzie w lateksie lub ma inny fetysz, nie znaczy, że jest zły. I powiem szczerze, że w ciągu tych wszystkich lat tylko raz mieliśmy do czynienia z człowiekiem, któremu osobiście odmówiłam udziału w zajęciach. Był na warsztacie dla zaawansowanych. Musiał się uczyć z YouTube'a, bo znał większość wiązań. Dużo materiału technicznego jest też na naszej stronie. Od lat staramy się popularyzować sztukę shibari. Gan wspomniał, przerwała jej Vera. Czy ma pani nazwisko tej osoby? Pokręciła głową, ale zaraz dodała. Podam wam jego mail. Zachowałam go wraz z napastliwą korespondencją. Zachowywał się agresywnie i groził, że ujawni twarze uczestników w sieci. Przedstawił się jako reżyser. Reżyser? Rozpytywał ludzi, namawiał ich do udziału w swoim niszowym filmie. Przekonywał, że to ma być takie soft porno z morderstwem w tle na jakiś festiwal. Niestety nie znam nazwiska. Wszyscy tutaj posługujemy się nikami. On używał pseudonimu Kronos. Jak wyglądał? To był duży mężczyzna przed trzydziestką, blondyn. Mógł uchodzić za przystojnego. Niesamowicie silny, ale nie szanował granic uczestników. Wiem, bo spotykała się z nim nasza modelka. Niedługo, kilka razy. Zrobił jej potworną krzywdę. Podwiesił ją na drzewie w miejscu publicznym, nalał gorącego wosku do waginy i tak zostawił. Kiedy udzielono jej pomocy i policja zajęła się sprawą, wycofała oskarżenie. Slanesz pochyliła głowę. Uznała, że musi wziąć za to odpowiedzialność. Zgodziła się. To miała być zabawa. Dość makabryczna, wtrąciła Weronika. Gorący wosk, igły, łaskotanie czy nawet bicie stosowane za przyzwoleniem drugiej osoby jest w środowisku BDSM dopuszczalne. Slanesz przerwała.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.